0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

kilka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu

zwykły pies, cichy kąt nie ma jak. Mama, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

0: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. A co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, których mówi do nas tak: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Myślę, że żyjemy w takim czasie, że ciągle dbamy o swoje ciało, że kult ciała jest bardzo rozbujany. Chodzimy na fitness, na siłownię, czasami ludzie stosują jakieś zabiegi upiększające swoje ciało, korzystają z operacji plastycznych, ciągle upiększają swoje ciało, ciągle dbają o ciało. Dla niektórych ciało jest ich własnym bożkiem. Zgubiliśmy odpowiedni sens i zapomnieliśmy, że ciało jest śmiertelne, a dusza jest nieśmiertelna. Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, bardziej bójmy się tych, którzy mogą zabić naszą duszę. I te wszystkie zabiegi, które stosujemy do ciała, warto byłoby przenieść na naszą duszę. W końcu na niej się skupić. W końcu zadbać o jej piękno i poddać ją naszej pielęgnacji.

go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron.

0: Wieki wieków.
1: Dziś około godziny 10.25 rozpocznie się astronomiczne lato, a w roku 1305, 21 czerwca w Pradze zmarł Wacław II, król czeski i Polski. Natomiast w roku 1990 parlamenty RFN i NRD uznały nienaruszalność zachodniej granicy Polski. Tego dnia w roku 1591 w czasie epidemii dżumy w Rzymie zmarł młody jezuita Alojzy Gonzaga. Jego ojciec miał 8 synów, ale szczególne nadzieje pokładał w najstarszym, widząc w nim przyszłego wojownika i następcę. Marzył bowiem o zwycięstwach podobnych do tego spod Lepanto z roku 1571, w którym sam brał udział. Alojzy obrał jednak inną drogę – modlitwy i wyrzeczeń. Już jako dziesięciolatek, 15 sierpnia roku pańskiego 1578, oddał się Matce Bożej w osobistym akcie poświęcenia. Ostatecznie wywołał sprzeciw ojca decyzję o wstąpieniu do jezuitów. Mówiono o nim cnotliwy, chociaż Gonzaga. Ojciec w końcu uległ i przekazał prawa pierworodnego młodszemu synowi Rudolfowi. Alojzy trafił więc do Rzymu i widziano w nim nawet przyszłego następcę świętego Ignacego Loyoli. Nie dożył jednak święceń. Zmarł w wieku 23 lat po tym, jak dobrowolnie podjął posługę wśród chorych na dżumę. W liście do matki napisał: nie opłakujcie jako umarłego tego, kto ma życie wieczne u Boga.

0: Radio Plus.
1: Zapraszamy na transmisję Mszy Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: W ten poranek niedzielny stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa i jak śpiewaliśmy w tej pieśni, aby się uczyć kochać Pana całym naszym sercem, naszym umysłem, całym naszym życiem. A uczy nas Maryja, ta, która tutaj jako Królowa Polski ukazuje nam Chrystusa i uczy, żebyśmy Jego słuchając, uczyli się Jego kochać. Jak Jego będziemy umieli kochać, to też będziemy umieć kochać drugiego człowieka. Dlatego stajemy świadomi, że ta nasza miłość jest często taka słaba i kiepska. I często miłość do Boga i do człowieka niszczy nasze życie duchowe. Dlatego, ponieważ nie umiemy do końca kochać, dlatego przepraszamy Boga za ten brak miłości do Boga i do człowieka w codziennym życiu. Serdecznie witam wszystkich, którzy są tutaj w Kaplicy Cudownego Obrazu, jak i także tych, którzy się łączą z nami przez media. Intencje tej mszy świętej koncelebrowanej zostały odczytane przed mszą świętej. Świadomi naszych słabości, grzechu, braku tej miłości do Boga i człowieka, w naszym codziennym życiu przepraszamy, wołając wspólnie: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu Wszechczułym, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry, za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością do Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdza swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, które duszę i ciało może zatracić w piekle. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, to słowa, które dzisiaj do nas Chrystus konkretnie kieruje. Tak jak wtedy skierował do uczniów, tak dzisiaj On do nas kieruje. I wskazuje nam bardzo konkretnie, kogo trzeba się obawiać. Nie trzeba się obawiać ludzi. Którzy zabijają ciało. No cóż, ciało ludzkie ulega śmierci wcześniej czy później. I mamy świadomość, że tak się dzieje. Ale czego się trzeba obawiać? Trzeba się obawiać tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle szatana. I tu trzeba bardzo konkretnie, ciągle na nowo uświadamiać sobie, kogo słucham i za czyim głosem idę. Bo jeśli idę za głosem Chrystusa, to wiem, że nie mam się czego lękać. Bo On ciągle powtarza, nie lękajcie się. Ludzie mogą wyrządzić krzywdę człowiekowi i dziś bardzo często nawet ludzie stają w obliczu ludzkiej tragedii bardzo biernie. Przytoczę ostatnią sytuację, którą wiem z ust jednego z kapłanów, który doświadczyli tego, że jak można być zniszczone sumienie człowieka, który nie reaguje na zło, które się dokonuje wokół niego. Oto w jednej z parafii w Polsce

Se w ostatnich dniach 12-letni chłopak odebrał sobie życie na oczach 6 rówieśników, którzy patrzyli na jego śmierć. Nikt z tych rówieśników nie wyszedł z pomocą, żeby ratować tego chłopaka. Nikt. Dlatego widzimy, jak człowiek dzisiejszy, współczesny, może mieć zniszczone oblicze. Młody człowiek, bo to 13-latki byli, on miał 12 lat. Patrzyli na śmierć swojego kolegi, rówieśnika i nikt nie zareagował. Dlatego człowiek bez Boga może całkowicie zniszczyć swoje sumienie i może być wyzuty z prawdy o tym, do czego zmierza. Bo wiemy, że trzeba jasno stawiać w obliczu prawdy, jaką jest Słowo Boże i nasze życie, które my kształtujemy. Bo można zniszczyć to, co jest najpiękniejsze, czyli sanktuarium, którym jest nasze sumienie. A świat to niszczy. Dlaczego? Bo taki mamy współczesną rzeczywistość życia. Dzisiaj będzie się pochwalało zabójstwo dziecka, bo przecież wiemy, że ustawy, które się wprowadza i pragnie się, żeby były one realizowane w społeczności, mordercze się pochwala. A kiedy chodzi o prawdziwe życie, to kogo się prześladują? Tych, którzy bronią życia. Taka jest rzeczywistość, w której jesteśmy, ale my się nie mamy bać tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Mamy się bać tego, który duszę zatraci. Właśnie jak bardzo dzisiaj jest zatracona dusza człowieka, a przecież to we współczesnej rzeczywistości życia bardzo mocno kształtuje się. I też jesteśmy świadkami tego, co się dzieje, że dziś odbiera się w szkole prawo wychowania. Nie mówiąc już o to, żeby wprowadzić naukę katechezy. Bo przecież niepotrzebnym jest młodzieży i dzieciom katolickie wychowanie, które kształtuje sumienie. Dlatego kiedy patrzymy i słuchujemy się Słowo Boże i patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza i dotyka życia każdego z nas, to trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, że trzeba nam jasnego świadectwa. Dzisiaj trzeba nam jasnych proroków współczesnego życia. Ojciec Raniero Cantalamessa, który wiele lat służył jako ten, który prowadził duchowo papieży, tak kiedyś powiedział. Współczesni prorocy są często niewygodni. Stanowią wyrzut sumienia dla tych, którzy postępują niesprawiedliwie. Jasno pokazują, że nie można iść na kompromisy z własnym sumieniem za cenę utraty wiary. Czy podoba się innym? Nie wszystko jest na sprzedaż. Dlatego nie wszystko jest na sprzedaż i nie wszystko można... Może człowiek wszystko straci, ale dlaczego człowiek straci? Do czego to człowieka prowadzi? Tak, trzeba, aby dzisiaj na nowo
spojrzeć jeszcze głębiej w świetle Słowa Bożego na to, co się dokonuje w życiu naszym. Jan Paweł II 2 czerwca 1997 roku w Gorzowie Wielkopolskim, czyli niespełna 30 lat temu, powiedział: w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej, że czytelne musi być świadectwo codziennego życia. Świadectwo codziennego życia. I to świadectwo w codziennym życiu naszym musi być jasne, które umie nazywać, co jest dobre, co jest złe. Bo się ta nić bardzo mocno zaciera, ta granica. Dlatego papież dodał: każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam, gdzie go opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi. Dlatego też my jesteśmy zobowiązani, aby dawać świadectwo o Chrystusie przed ludźmi, w których stoimy, bo widzimy, jeśli nie będziemy dawać świadectwa, to do takich tragedii w Polsce będzie coraz to mocniej dochodziło. Ponieważ trzeba nam być świadkami Chrystusa w codzienności życia. I trzeba jasno nazywać, co jest dobre i co jest złe. I nie możemy ulegać propagandzie ideologów, którzy chcą zniszczyć całkowicie tożsamość człowieka, jego godność i godność, która kształtuje życie. Jak wspomniałem, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, od godności małżeństwa i rodziny poprzez jasne stanowisko, co jest dobre i co jest złe. Bo zniszczyć sumienie przez ideologię to zniszczyć człowieka. To doprowadzić do tego, jak wspomniałem o tym wydarzeniu, że współczesny młody człowiek nawet nie czuje tego, że jego kolega umiera na jego oczach, odbierając sobie życie. Dlatego, moi drodzy, stajemy na Eucharystii i potrzeba nam, abyśmy wsłuchując się w Słowo Boże i korzystając z Eucharystii, uczyć się być mocni mocą Chrystusa w codziennym życiu, aby dawać świadectwo. Jan Paweł II wówczas w Gorzowie też jeszcze dodał: winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestnictwo w życiu Kościoła, przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne. Tak, jesteśmy zobowiązani także za sprawy publiczne, czego znów nam się chce ograniczyć, że w publicznych sprawach to my się mamy milczeć. Nie, mamy obowiązek mówić jasno i być prorokiem w współczesnym świecie. Niewygodnym dla tego świata. Dlatego stając tutaj na tym miejscu, patrząc w oczy Maryi, od niej się uczymy jasnej postawy, tego świadectwa miłości do Chrystusa i do człowieka. Niech to spotkanie, ten pierwszy dzień także letniego dnia, pierwszego dnia lata tegoż tutaj na Jasnej Górze będzie dotknięciem tego ciepła, nie tylko zewnętrznego, ale wewnętrznego, które Pan Bóg wpisuje w nasze życie. Prosimy o to, Maryję, naszą Matkę i Królową.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Nie bój się. Widzialny, niewidzialny. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego jednorodzonego, Ojca jest rodzony przed wiekami. Bóg z Boga, płece światłości, prawdziwy z Boga prawdziwego, stworzony, a nie stworzony, współistotny Ojc, a przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi, naszego zbawienia wstąpił z nieba. Za sprawą Ducha Świętego wziął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pokrzywdzony. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Nie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Znaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, więc wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który udziela nam swojej łaski, uzdania nas do dawania świadectwa, z pokorą wołajmy przyzwań stawieńca naszej Matki i Królowej Pani Jasnogórskiej.
1: Módlmy się za papieża Leona XIV, biskupów, prezbiterów, osoby życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych braci prześladowanych z powodu wyznawanej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby była wolna od wszelkich konfliktów i klęsk żywiołowych. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, które niebawem zakończą kolejny rok szkolny, aby czas wakacji przyniósł im regenerację na potrzebny czas nauki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za nasze rodziny. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nas i przyjdź nam z pomocą. Bo łaskawa jest Twoja miłość, a miłosierdzie nieprzebrane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa.

zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie powietrzeszy się kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Chrystusa z Chrystusem.

pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Вот ли Panie nasz Boże, Ty nas posiłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. Zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 13.30, ponowne odsłonięcie o godzinie 14.00. Kaplicy cudownego obrazu o msza święta dla pielgrzymów apostolstwa trzeźwości o godzinie 9.30, o 15.30 msza święta w intencji ojczyzny, o 16.15 różaniec, msza święta w intencjach papieża Leona XIV o godzinie 18.30. Jasnogórski szczyt od godziny 11.00 rozpocznie się program dla pielgrzymów podwórkowych kółek różańcowych dzieci, które uwieńczone będzie mszą świętą o godzinie 13.15. Czuwanie podejmie dzisiaj diecezja sosnowiecka. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 18.00. Spowiedź odbywa się w wieczorniku od godziny 6.15 i będzie trwała do 19.30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6.00 do 20.45. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy, że osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej w obecności rozdającego szafarza, kapłana, diakona, akolity oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostały na nich okruchy ciała Pańskiego. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiary na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencji ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Ojcowie i bracia Paulini posługujący między innymi na Jasnej Górze zapraszają osoby, które rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystać z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej oraz na stronie internetowej www.powołania.paulini.pl. Zachęcamy do czytania prasy katolickich. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. Wstawić swój opiece Maryi Królowej Polskiej przez jej niepokalne serce zawierzamy nas samych, tu obecnych na Jasnej Górze, zawierzamy nasze rodziny, zawierzamy naszą ojczyznę i prosimy Boga, aby światło Ducha Świętego otwierał serca tych, którzy wzięli odpowiedzialność za ojczyznę, za rządzących. Żeby zaczęli dbać o dobro ojczyzny. Nie w słowach, ale w rzeczywistości. I żeby Słowo Boże było dla nich światłem prowadzenia dobra ojczyzny. Pod Twoją obronę. My się święta Boża Rodzicielko. Przyjmij prośbami. Przyjmij bardziej w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, o Pani nasza, wędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Janie Pawle II, Jasnogórska Królowo Polski, stolicą mądrości. Pan z wami.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn

0: Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
3: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną czerwcową niedzielę. Witam także moich gości. To są profesorowie Piotr Kosiak, teolog biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski, zapraszam na ósmą godzinę czytań, w której kontynuujemy lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, tym razem rozdział 10. Także kontynuujemy to takie, powiedzmy, szkolenie apostolskie, ponieważ po powołaniu i po udzieleniu misji apostołom Jezus teraz daje im takie rady, na przykład nie bójcie się ludzi. Mowa jest o strachu i o tym, jak go zwalczyć.
2: No, szanowni Państwo, w dzisiejszej Ewangelii pada 3 razy nie bójcie się. 3 razy powtarza Jezus, nie bójcie się. Zresztą nie lękajcie się, to jest jakiś life motive Jezusa, tak? On całe swoje nauczanie powtarza, nie lękajcie się. Ono się też tam tak wbiło, że myślimy, że też tak mówił Jan Paweł II. Jan Paweł II oczywiście cytował Jezusa. One były pewnym takim przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Pięknie w niego się także wpisuje i papież Franciszek, który wielokrotnie powtarzał i właśnie interpretował te słowa, nie lękajcie się. A my z kolei dzisiaj mamy też papieża Leona XIV, który także wielokrotnie nawiązuje i do papieża Franciszka, swojego poprzednika, i do Jana Pawła II właśnie tymi słowami. Dlaczego? Dlaczego te słowa są tak aktualne dzisiaj? Bo, szanowni Państwo, my się po prostu permanentnie boimy, tak? Boimy się. Zresztą CBOS mierzy te nasze lęki Polaków. Ja je śledzę, ponieważ one są mi potrzebne w nauczaniu swoich studentów. One są co roku praktycznie takie same. Tak? Pierwsze 2 lęki Polaków są niezmienne, w zasadzie 3 są niezmienne. 90% Polaków przyznaje się, szanowni Państwo, do tego, że boimy się czego? Boimy się utraty życia. Boimy się tego. Nawet jeśli to nie jest strach o nasze życie, to boimy się o utratę najbliższych. Co się stanie mojej żonie, mojemu ojcu, matce, dzieciom, prawda? Jak stajemy się rodzicami, proszę zauważyć, jak się zmienia w nas już ten strach, że on trochę przestaje być, dotyczy nas, ale już martwimy się o nasze dzieci. Byśmy, przecież te wszystkie zbiórki, które się dzieją na świecie, są odpowiedzią na ten lęk, prawda? My się absolutnie tego boimy. 90% społeczeństwa ma ten lęk, tak? Boimy się, prawda? Proszę zauważyć, jak się zachowujemy, idąc do lekarza, kiedy jesteśmy podczas operacji, kiedy nas zaczyna coś boleć, kiedy widzimy jakieś badanie, które pojawia się, nie wiem, na biurku żony, dziecka.
1: Świat się nam wywraca. Gorsza, nie idziemy na badanie, bo może się coś okazać.
2: Tak, prawda? Bo jeszcze nam coś wykryją, prawda? Drugi lęk jest także bardzo widoczny. To jest prawie 80% Polaków przyznaje się do tego lęku. To jest lęk o byt. Nawet proszę zauważyć, że to jest większość naszego społeczeństwa, czyli także ci ludzie, którzy mają jakieś zabezpieczenia, mają jakieś poduszki finansowe. Boimy się zmiany komfortu życia, zmiany pracy. Boimy się to, że czegoś nam zabraknie. Ten lęk jest prastary. Tak? Człowiek dlatego człowiek gromadził, magazynował, oszczędzał, gdzieś chował, budował skarbce, spichlerze. Prastare. Człowiek walczy z tym lękiem, tak, żeby w jakiś sposób się ubezpieczyć. Proszę zauważyć, że to jest takie delikatne, prawda, przytłumienie tego lęku, tak? No mam jakąś poduszkę finansową, wykupiłem ubezpieczenie, trochę mniej się boję, ale jednak się boję. Tak, no trzeci lęk to jest dla mnie ważny, istotny, pewnie ciebie też, Arturze, z twojego dziennikarskiego wykształcenia zainteresuje. Polacy się boją mówić publicznie. 70% Polaków odczuwa lęki dotyczące wtedy, kiedy mamy coś powiedzieć na głos, w pracy, w życiu zawodowym, publicznym. Boimy się tego. Do tego, że odczuwamy także bóle psychosomatyczne, tak, biegunka, potliwość, drżenie głosu.
1: Czujemy się jak przy tablicy za młodu.
2: Tak, prawda? No oczywiście nasza polska szkoła ma dużo wspólnego z tym lękiem, prawda? Nie wykształciła w nas tych kompetencji komunikacyjnych. Niech to się zmieni w końcu, bo to jest bardzo potrzebne, ale no my się po prostu boimy, tak? Boimy się, ja tylko narysowałem 3 główne obszary z nauk społecznych, tak? Socjologia to bada. Z czego to wszystkiego wynika? No wynika to z tego, że my potrzebujemy jakiegoś punktu podparcia, potrzebujemy źródła bezpieczeństwa. Przecież proszę zauważyć, że my nawet wchodzimy w związek małżeński też po to, żeby z drugą osobą jest lepiej, jest bezpieczniej. Proszę zauważyć, że bardzo często się do tego przyznajemy i dobrze, tak, że czuję się bezpieczniej z moją żoną, czy żona z mężem, prawda? Proszę zauważyć, że dzieci, które się rodzą w rodzinie, czują się bezpiecznie. Czyli jeśli rodzina nie spełnia tego swojego podstawowego powołania, no wtedy dochodzi do jakiejś patologii, tak? Dzieci nie czują się bezpiecznie ze swoimi rodzicami, a dom powinien budzić poczucie bezpieczeństwa. Jezus trzykrotnie mówi, żebyśmy się nie lękali. Nie lękali się ludzi, powiedziałeś. No właśnie, bo przecież Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga, mojego Ojca. Nie może ci się nic złego stać. Mówię ci to ja, Jezus, który też się bałem. I ten, który nam to dzisiaj mówi, także miał lęk. Ten lęk był bardzo widoczny w ogrójcu. Jezus się boi, poci krwawym potem. Czyli jeśli my dzisiaj odczuwamy lęki, to mamy pośrednika, mamy tego parakleta, który mówi, ja także, ale ja wiem, że jest moc Boża, Duch Święty, który zaraz do was zostanie posłany. Ale jest mój Ojciec. Mój Ojciec, który wie o tobie wszystko. Mój Ojciec, który zna twoje imię, nawet wcześniej, kiedy się pojawiłeś na tym świecie, już byłeś chciany. Nawet jeśli ty wiesz, że urodziłeś się w rodzinie, która ciebie nie chciała. Ile takich ludzi żyje z tą traumą? Byli dziećmi odrzuconymi w domu, w społeczeństwie, w szkole.

0: umy rękę. Tego nie ma. To odchodzi. To nie znaczy, że już się nigdy więcej nie będą bali. Jezus próbuje nam pokazać, że obecność Boga w naszym życiu jest najlepszą polisą ubezpieczeniową. Jest bezpieczeństwem, bo to Bóg stworzył cały świat. I On nie pozwoli, żebyśmy zginęli.
1: No, w lekcjonarzu mamy tutaj nie bójcie się ludzi, tak? No, czytam tekst, patrzę do tekstu. Jedynego tekstu, tak? Czyli nawet głupio jest mówić tekstu oryginalnego, tak? Bo to nie jest tekst oryginalny, bo to już jest jakieś stwierdzenie, że my mamy tłumaczenie, jest Biblia, a jest jeszcze tekst oryginalny. Nie, patrzę do Biblii i tam jest meun phobet hete autus. Nie bójcie się, więc nie bójcie się ich. No, jakich ich? Ktoś sobie zadaje pytanie. I no nie ludzi, nie, ich. Patrzę wcześniej i tam mamy, że... Prawda? Bo to jest kontekstualne, to jest w kontekście. Czyli wcześniej Jezus mówi, że uczeń nie jest większy nad swojego nauczyciela. I potem padają słowa, jeśli pana domu nazwali Belzebul, to o ileż bardziej tak nazwą jego domowników. Więc nie bójcie się ich, bo... I uzasadnienie dlaczego. No, nie ludzi, tych, którzy właśnie tak zrobią. I tu jest, no to jest ważne. Ten kontekst jest ważny, umówmy się. I, bo tu jeszcze w dygresji zaraz wrócę do tego, no bo my mamy taką, ja to nazywam mentalność perykopiczną. Perikope to jest obcinek, czyli my po prostu jesteśmy tacy, nie patrzymy na te, to jest wszystko narracja ciągła. I to jest bardzo ważne, żeby kontinuum, żeby czytać to jak tekst ciągły. Inaczej się nie rozumie, po prostu wypacza się słowa Jezusa, co jest chyba niemałym problemem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Więc nie bójcie się ich. I tu jest ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, że patrząc na to, uderzyła mnie jedna rzecz, bo jeżeli pana domu nazwali Belzebul, a to Jezusa Belzebul, prawda? Pan domu, on do siebie odnosi. Ojko despotes. Despotes, pan. Neutralne słowo, potem despota pejoratywne. Się stało ojkos dom, a Belzebul to jest pierwotnie pan domu. Pan niebiańskiego mieszkania, niebiańskiego domu. Ten rdzeń zain, bet, lamet to oznacza mieszkać. Się pojawia w księdze rodzaju, na przykład Lea mówi w 30 rozdziale, w 20 wersie, teraz zamieszka właśnie, już nie pamiętam formy, zamieszka pan ze mną, mój mąż, po narodzinach Zabulona będzie się nazywał właśnie od tego Zybyly, bo on ze mną zamieszka pan. Mój mąż Jakub, prawda? Zain, i to jest ten rdzeń, a Baal to pan, czyli pan domu, pan świątyni, pan niebiańskiego dworu. I tutaj jest jakaś subtelna gra słowna. No bo jeżeli pana domu nazwali ojkos despotes, nazwali Belzebul, zaraz powiem skąd się ten Belzebub wzięło, potem, no to o ileż bardziej jego domowników. I o co tutaj chodzi? Czy Boga nazwali Belzebul, czyli demonem, bo Jezus jest Żydem, czyli widzi, no Belzebub to jak najdalej od tego, żeby, jeżeli jego nazwali pana domu jakoś prześmiewczo Belzebubem, no bo na czym Belzebul, prawda? I kłaniają się demonowi, bo wszyscy bogowie pogan to demony, mówi psalm, zdaje się 96 albo 95, bo jest inna numeracja Septuaginty. No, ja bym tego dotykał, czyli jakoś wypaczyli, prawda? To Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że ten błąd Żydów, że chwałę zaczęli oddawać, błąd pogan, chwałę zaczęli oddawać stworzeniu, a nie stwórcy, ale jednocześnie jakieś mają złe wyobrażenie o stwórcy, więc pana domu, jeżeli Boga o sobie mówi, i moim zdaniem tutaj też Jezus teofanicznie o sobie mówi, nazwali Belzebul, bo wcześniej mocą Belzebuba wyrzuca demony, no to o ileż bardziej w ten sposób będą jego domowników nazywali. I to jest ciekawe, a jeszcze powiem tutaj, jaka jest, skąd się Belzebub, bo to było prześmiewcze imię, bo zwów z by zain bet, to jest mucha. I właśnie oni tak przekręcali Żydzi, prześmiewczo, szyderczo, właśnie, że ten Belzebul, czy Balzabul, mogę to źle wymawiać pierwotnie, prawda, po fenicku pewnie to było jakoś pierwotna wersja tego, który jest bardzo bliski hebrajskiego, no to, że to nie jest Balzabul, tylko Zabub, prawda, czyli władca much, gnoju i tak dalej, czyli bardzo takie prześmiewcze to było. Dobrze, i to jest reakcja, więc nie bójcie się ich. Nie wiem, jaki tutaj mówię pierwotnie, bo to teraz dopiero odkryłem, ale jestem przekonany, że słowo ojko

0: Despotes, pan domu, to jest gra słowna z tym Belzebul, a potem Belzebub. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pięknie Jezus mówi o prawdzie, że receptą na ten lęk, to na pewno to widać, jest prawda. Ja mówię w tekście tak, jak greckim to rozumiemy, prawda? Bo mamy dwa słowa naprawdę i one się przenikają. Chciałbym powiedzieć, że ta rzeczywistość grecka i rzymska też w tym tekście, ona się plecie. Ona się bardzo plecie. Trudno jest jedno od drugiego rozdzielić. Natomiast ewidentnie, jak Jezus mówi gar, bo uzasadnia, dlaczego macie się nie lękać? Bo udenestin kekalymenon, nic nie jest zakryte, ho uk apokalyptkesetaj. Czyli to, czego nie będzie apokalipsa, bo apokalipsis to jest odsłonięcie, czyli nic nie jest zakryte, co nie będzie odsłonione i nic nie jest ukryte, co nie zostanie poznane. No aletheia to jest właśnie, to jest synonim z tym, co apokalipsis, odsłonięcie, a alfa privativum i letheia, zapomnienie, ukrycie, to jest słowa lety, ukrycia, zapomnienia, letch, latch. Po łacinie jest ten rdzeń indoeuropejski lateo, lateo się mówi, latere, ukrywać się, czyli latens, coś jest jakoś ukrywające się, prawda? To jest właśnie to. I to jest też ważne, że Jezus przedstawia tutaj receptą na ten lęk prawdę. Światło prawdy. Dlaczego światło? Bo to, co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle. Bo w słowie aletheia, w słowie prawda, ja mówię w etymologii greckiej, jest światło, jest ciemno. To, co jest zakryte, to jest ukryte, to jest w ciemności. Więc prawda i światło, to jest bardzo ważne, żeby rozumieć język Jana, prolog Jana. Przypomnijmy sobie, prawda, jak ważna jest dla Jana prawda, jak ważne jest światło, jak ważna jest ciemność. To jest mega ważne dla kontemplacji. Tutaj dla porównania emet odpowiada hebrajskie. To jest emet, to znaczy raczej zaufanie, raczej pewność. Emuna, ufność, wierność, to jest ten amen, to jest ten rdzeń, prawda? To, co jest godne wiary. I to się, te sensy się tutaj przeplatają. No, ja tutaj troszeczkę taką sieczkę dałem, prawda? Ale jakieś pewne punkty, znaczy, żeby podsumować, ten kontekst jest bardzo ważny. Nie tyle ludzi, co tych, którzy to robią. Ewidentnie to wynika z kontekstu. Władca domu, pan domu i Belzebul jakoś grają ze sobą, rezonują, a receptą na lęk jest światło, jest prawda.
1: Radio Plus. 8 godzina czytania.
2: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
6: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
5: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
7: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
2: Reklama.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Kolejny, jeszcze głębszy poziom lęku to jest nie tylko lęk przed ludźmi innymi, ale także właśnie przed tymi, którzy mogą zabić ciało, ale też mogą i duszę zatracić w piekle.
2: No i tutaj też jest piękne porównanie dla mnie osoby z nauk o zarządzaniu. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa, a przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię, a u was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Jeden z moich ulubionych fragmentów z Ewangelii Mateuszowej, no to też pokazuje, że oczywiście w naszym życiu wydarzą się trudne rzeczy i my wiemy, że nasze ciało jest niedoskonałe. Ktoś po 40 mówi, no już się zaczyna sypać, ktoś po 50 zauważa pewne rzeczy, po 60, po 70, ale też widzę bardzo wiele osób, które w młodym wieku moich studentów doświadczają chorób. Ilu widzę studentów pięknie działających, ale z pompą insulinową i gdzieś muszą iść do przodu, prawda? Mogliby się załamać, a idą dalej. No ale są takie momenty, w których na te nasze ciało no, zostanie zabite, tak? Bo przecież proszę zobaczyć, jak silny mamy hejt, jak silne mamy oszczerstwa, gdzie można wszystko napisać, później powiedzieć, że no to tylko były przypuszczenia, to tylko były pewne dywagacje, to było na podstawie takich dokumentów, a nie mieliśmy dostępu do innych dokumentów, prawda? Proszę zauważyć, mi bardzo często przychodzi do głowy przykład kardynała Pella, tak? Dzisiaj nikt nie mówi o tym, że to jest człowiek, który był poddany rehabilitacji, że wyrok był niesprawiedliwy, że człowiek przesiedział w areszcie, napisał piękne książki, zapiski więzienne. Polecam Państwu tą lekturę. Jak sobie tak myślę, to przychodzi mi na myśl, przepraszam, że wspomnę, ale to też piękna postać historyczna, Wincenty Witos, prawda? Proces Brzeski, Kartuza, Bereska. Ludzie, którzy zostali wyrzuceni z kraju, musieli uciekać. I dopiero niedawno rehabilitacja Witosa, dzisiaj jeden z ojców niepodległości, a przecież ci ludzie nie mieli łatwo, prawda? Nie mieli łatwo. Proszę zauważyć, no ksiądz, żeby nie było tak, że tylko postacie historyczne, ale pokażę Państwu, no przecież naszego wielkiego polskiego męczennika, którego ciało zabili, ale ducha nie. On się nie zatracił. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niedawno mieliśmy piękną beatyfikację w Krakowie Salezjanów. Szanowni Państwo, co to byli za ludzie? Tam jeden z tych księży spowiadał jeszcze strażników niemieckich. Wielka postać, który miał jeszcze tyle odwagi w sobie i tyle takiego myślenia, że po tamtej drugiej stronie też są niestety zniewoleni chrześcijanie, którzy wiedzą, że grzeszą, że chcą być może przebaczenia. To byli tacy ludzie. Tam był jeden z tych męczenników, piękna też postać, który przychodzą Niemcy, pukają do domu Salezjanów, pytają się, gdzie jest wasz przełożony. A on mówi, ja jestem tym przełożonym. Chociaż nim nie był, bo chciał obronić swojego brata. Tak, później oczywiście aresztowali i przełożonego, i jego. Wielka postać. Ludzie, którzy w tamtym czasie no, potrafili powiedzieć nie tym, którzy niszczyli ciało. No, w tym samym obozie, szanowni państwo, był Maksymilian Kolbe, którego nawet ciała nie mogli zniszczyć, bo Niemcy byli, naziści niemieccy byli przerażeni tym, że on tak długo kona. Tak, jego ciało było prawie, że nie do zniszczenia. Tak Bóg chciał pokazać swój majestat, swoją moc. I dzisiaj widzimy, ile dobrego wyrosło z tej śmierci, ile dobrego wyrosło ze śmierci księdza Popiełuszki. I to jest, szanowni państwo, przykład tego, że ci ludzie nie zatracili ducha. Bo o co chodzi Jezusowi? Jezus pragnie nam pokazać, że tak, ciało wasze będą atakować, bo życie jest pełne niesprawiedliwości, cierpienia, bo taki jest świat. Jezus także niesprawiedliwie cierpiał. Jeśli myślimy, że nasze cierpienia są duże, to proszę zobaczyć na krzyż Jezusa, na jego mękę. On niesprawiedliwie został osądzony, zabity. Ale co nam pokazuje, że tutaj się nie dzieje koniec? Że on zmartwychwstaje, że jest coś ważniejszego, że jest duch, że jest dusza, że są poważne sprawy, szanowni państwo. No i tutaj ta troska Boga, Jezusa jest o to. Nie dajcie sobie zatracić ducha, tak? To znaczy, bądźcie wierni do końca, tak? Są rzeczy, których nie wolno robić. Znowu przychodzi mi na myśl no, słowa profesora Bartoszewskiego. Chodzi o pewną przyzwoitość, prawda? O to, że są rzeczy, których człowiek mówi nie. Nie. Dlaczego? bo nie wypada tego człowiekowi z humanistycznego punktu widzenia. I trochę właśnie o tym jest ta część Ewangelii właśnie, że są rzeczy, które zostaną nam zabrane, tak? Bo szanowni państwo, no, ja wiem, że my bardzo dużo chcemy w życiu, tak? I o dużo się staramy, ale te kupę kamieni, które mamy, no nie zabierzemy do domu ojca, tak? Tych samochodów też nie zabierzemy. Tak? Tego trzeciego, czwartego mieszkania nie zabierzemy. I nawet tego jednego, które całe życie ciułaliśmy, też nie zabierzemy. Nie zabierzemy. A co zabierzemy? Zabierzemy swoje ciało i swoją duszę. I teraz pytanie jest, czym my ją karmimy, żeby się nie lękać? Tak? Czy my dbamy o to, żeby ona była właśnie często uświęcona mocą Bożą, sakramentem? Tam jest, szanowni państwo, źródło. No więc warto z tego źródła korzystać.
3: Ja bym tu do tekstu właśnie zajrzał. No i mamy tak. Kajme probejstke apoton apokten nonton to soma. I nie bójcie się tych, niczego ze strony tych, tak ja bym pomyślał, nie bójcie się w domyśle niczego ze strony tych, którzy zabijają ciało, a duszy, czyli życia, nefesz, to też jest ważna sprawa, żebyśmy, ale istoty życia nie mogą. No nefesz, dusza, tak? Tylko od razu jak po platońsku, to mamy taka dusza nieśmiertelna i ona jest kompletnie jakby substancjalnie poza tym. Natomiast się nie mogą tej, nie mogą tego wyroku na istocie człowieka, prawda, zniszczyć tego. Uwaga. Chobejstke de mallon ton dynamenon ten cyken kaj soma apolesaj en geenne. Bójcie się raczej tego, który ma moc i duszę, i ciało zgładzić w gehennie, w piekle, w ogniu. Jest pytanie kogo? Bo ja się spotykałem z klasyczną odpowiedzią,
4: że szatan.
3: Że szatan, tak. Ale jeden z kaznodziejów internetowych, pamiętam, to było kilka lat temu, może 10, to już dosyć dawno. Powiedział, nie, ale tu chodzi o... Bóg ma tę moc. Szatan nie ma takiej mocy. On nie ma takiej mocy. Wszechwładny jest ten. I jak ktoś by miał jakąś wątpliwość u Mateusza, czy tak jest, no rzeczywiście, bo pójdźcie do mnie precz w ogień wieczny, prawda? Bo byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem głodny, a nie daliście. Ma tę moc Bóg. Tego raczej i bójcie się, to jest też, no, bojaźń Boża. To jest właściwy suweren. Ci ludzie, to nie jest jakaś gloryfikacja szatana, że tak naprawdę to władzę ma szatan. Nie, gdzie tu jest w ogóle miejsce na niego? Nie bójcie się. Oni nie mają nic do gadania, ci ludzie z tego świata. Bóg ma moc nad wszystkim. Bo tu jest tej, a duszy nie mogą dotknąć, i o to chodzi, nie mogą dotknąć. A Bóg ma wszystkie twoje włosy, ale... Zaraz do tego dojdę. Są policzone. On ma moc. Z Nim się liczcie. Z Bogiem się liczcie. I to jest istota. Ja biorę tę interpretację w ciemno. Tutaj moim zdaniem nie ma diabła. Tu jest Bóg. Jest absolutnym władcą. Człowiek nie stawia żadnych warunków. Jest od początku do końca zależny. I uwaga. I tu jest istota rzeczy. Bo Jezus mówi, skoro tak, ale patrzcie. Jesteście ważni. Jesteście, wasze włosy są policzone. Jesteście ważniejsi niż wszystko. W tym sensie nie bójcie się, ale nie bójcie się. Liczcie, rozumiemy, o co chodzi. Pokazuje Bóg, Jezus pokazuje miłość Boga. Odsłania na tym takim, bym powiedział, basic, dopiero na tej pierwotnej bazie pokazuje, jaki jest Bóg naprawdę. To jest bardzo ważna sprawa. Ja to łączę, uwaga, z innym fragmentem w Mateuszu. 15 rozdział. By ostatnim razem, zdaje się, o tym mówiliśmy, o kobiecie kananejskiej. Proszę posłuchać. Jej córka umiera. Poganka, Fenicjanka, nie Żydówka. Jezus mówi, bo przyszedłem jako Żyd. Po prostu tak mówi, jest przekonany. Tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Więc won. Ona mówi, woła jeszcze bardziej. On mówi, nie jest dobrze zabierać dzieciom pokarm dzieci, a rzucać psom, albo od dzieci dzieciom. Mowa nienawiści, straszne słowa. Nazywają psem. Ile razy trzeba powtarzać? Potężne słowa. Ona woła tak, ale psy się nakarmią. Wystarczy. Jeszcze nie daje za wygraną. Jezus mówi, wielka jest twoja wiara. Na tym tle objawia się to przekroczenie. To ten duch Jezusa Chrystusa, który na niego zstępuje, którego on objawia. Przepełnia go miłość Boża. Przepełnia go miłość Boża. Tak samo tu. Mamy bazę podstawową. Bóg jest absolutnym suwerenem. Jest władcą rzeczywistości. Człowiek nie ma żadnych warunków, mu nie może stawiać. To Grecy nazwali hybris. Prawda? Pyka, że jakieś jest stworzenie, jakąś ma roszczeniowość. Nie ma żadnej roszczeniowości. I ten Bóg, który ma władzę, cię kocha. Policzone są włosy. Jesteś cenniejszy niż wszystko. niż wszystko inne. I dopiero na tym tle widać, prawda? Wydaje mi się, że tu jakaś pokora jest potrzebna. Znaczy pokora do przyjęcia prawdy o Bogu. Zobaczmy, pięknie z tą kobietą kananejską jest. Dopiero w tym, bym powiedział, w tym zderzeniu, z tym zamknięciem żydowskim, pewnym ekskluzywizmem, jakoś się objawia ta moc ducha, której świat nie objawia, która przychodzi z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus objawia prawdziwego Boga. Ale to jest właśnie ta przedziwna dialektyka jakaś, taka dialektyka. Co to jest słowo dialektyka? Dialektykę techne, sztuka dialogowania. O, to było nadużywane w marksizmie, dialektyka, logika. Nie wiedziano, jak to wytłumaczyć. Często wiem, że był problem, ale nie. O, to jest od dialogos, rozmowa jaka jest. I moim zdaniem to jest ważne, żeby tutaj dwie rzeczy wybrzmiały mocno. Znaczy duch, Jezus objawia ducha dopiero na tym tle, na tym, bym powiedział w cudzysłowie wielkim, klasycznym obrazie Boga, który jest ważny, bo ustawia relacje między stwórcą a stworzeniem, kto jest tutaj zależny, i na tym tle dopiero pokazuje, jaki jest Bóg naprawdę, bo przynosi aletheia, przynosi emet, przynosi prawdę o Bogu.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Kilkukrotnie słyszymy dzisiaj nie bójcie się, a jednak na koniec powód do strachu jest, bo słyszymy, lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja, mówi Jezus, przed moim Ojcem, który jest w niebie. I tu chciałem skonfrontować ten fragment z drugim listem świętego Pawła do Tymoteusza, który pisze tak: jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Jak te dwa fragmenty razem rozumieć?
2: No to dodam jeszcze do tego ten trzeci fragment, który też trochę nam rozjaśni te dwa. To jest księga proroka Izajasza, w której słyszymy, to, że Bóg tak nas kocha, że nawet jeśli matka by zapomniała o swoim niemowlęciu, to on nigdy nas nie przestanie kochać, tak? Chociaż wiemy, że praktycznie jest to niemożliwe. Wtedy mówimy o zwyrodniałej matce. No, to są obrazy, które
1: praktycznie... Jeden z podstawowych instynktów, prawda?
2: I tak jest.
1: Nie dotyczy tylko ludzi. To jest coś, co jest prawem natury, prawda? Opieka matki nad dzieckiem.
2: I myślę, że dzisiaj najważniejsze z tych konfrontacji, tych fragmentów, z tego, że z listu Tymoteusza, jest to, że Bóg jest wierny. Bóg jest dobry, tak się nazywa mój syn, czyli Tobiasz. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry dlatego, że jest wierny. Nie dlatego, że gwarantuje nam, że nigdy w życiu nie będzie cierpień. Będą. I dzisiaj ta Ewangelia o tym jest. Ale to nie oznacza, że mamy się nie lękać. Mamy się nie lękać dlatego, że Bóg jest gwarantem, że Bóg jest najważniejszym ubezpieczeniem, że Bóg jest tym, który mówi: jestem wierny. Czyli na pewno się nie wydarzy coś takiego, że zostaniesz porzucony. Zawsze z tobą będę. Nawet jeśli przyjdą trudne momenty, nawałnice, burze, to jestem. To jest trochę tak, jakby Bóg nam powiedział: zawsze jest jakaś rada, zawsze jest jakieś wyjście, tak? Ja bardzo lubię takiego profesora Uri, profesor Oxfordu, także wykładowca amerykańskich uczelni, on był nazywany doktorem Yes, który mówił o tym, że w życiu musisz być na tak, tak? Czyli jeśli ktoś mówi ci, że już z tego to nigdy nie powstajesz, wstaniesz. Powstajesz, idziesz dalej. Zamknął ci drzwi, jest okno. Zamknął okno, to jest szyb wentylacyjny, to jest komin, to są jakieś inne dziury. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. I to jest, szanowni państwo, coś bardzo istotnego. Tak? To jest w ogóle najważniejsza rzecz, którą nam próbuje powiedzieć Jezus. Ze mną nie zginiesz. Ze mną nie zginiesz. Jest ta piękna legenda, która też o tym pięknie pokazuje, że kiedyś Jezus szedł z człowiekiem i były widoczne ślady brzegiem morza, prawda? Jezus szedł z drugim człowiekiem, były widoczne, prawda, dwa ślady, jednego i drugiego. I w pewnym momencie człowiek wpadł w jakieś tarapaty, trudności i widzi tylko jeden ślad. I mówi: Jezu, gdzie ty byłeś, prawda? Gdzie ty byłeś? W najtrudniejszym momencie, kiedy było super, to szliśmy razem. Ale w tym najtrudniejszym zostałem sam. Zobacz, jest jeden ślad. A Jezus mówi: to jest mój ślad. A gdzie ja jestem? Na moich rękach. To jest to samo, kiedy jak papież Benedykt XVI był w Auschwitz, przyjechał jako papież na pielgrzymkę. On musiał się skonfrontować z bardzo wieloma wtedy rzeczami. Po pierwsze, skonfrontował się z tym, że był Niemcem, tak, który także w tamtym okresie dojrzewał. Był w gimnazjum. Został powołany do jednostek przy Wehrmachcie. Nie mógł powiedzieć nie, prawda? Pokazywał bardzo trudny dramat także tej drugiej rzeczywistości. I wtedy, kiedy on się mierzy, intelektualista XX wieku, myślę, największy, mierzy się z pytaniami filozofów. Gdzie był Bóg, jeśli jest Auschwitz? I on mówi: Bóg był w Auschwitz. I jeszcze, żeby dopełnić tego, pojawia się wtedy tęcza. Wszyscy wtedy dziennikarze byli w szoku. Tak? Te zdjęcia obiegły świat. Tak? Ten Benedykt XVI, który idzie, taki malutki, no papież Benedykt był niskim mężczyzną, drobnym bardzo. Idzie w tej białej sutannie, zdjęta piuska, bardzo pokorny. Widok przechodzi przez bramę śmierci. Jest tęcza. Ja myślę, że nic więcej wtedy świat nie potrzebował. Tak? Bo Bóg jest także wtedy z nami. On tam był. I wspomniani przeze mnie nowi męczennicy, ogłoszeni, beatyfikowani salezjańscy, to potwierdzają, że byli ludzie, którzy się też tam nawracali. Ale też byli ludzie, którzy złorzeczyli Bogu. No i to jest wybór. To jest nasz wybór, który mamy. ale Bóg, pragnę powiedzieć, że nie może, on nie może się wyprzeć samego siebie. Jest gwarantem tego przymierza, tak? I on to zawsze mówi, bo to nie jest nowość Nowego Testamentu. On też to mówił Abrahamowi. Czyli przymierze z Abrahamem jest właśnie odwróceniem tej rzeczywistości. Bo to i Bóg staje się gwarantem. Kiedyś przymierze w starożytnych czasach były zawierane tak jak dzisiaj umowy, tak? Cywilne. Czyli ja się z tobą na coś, Arturze, umawiam, spisujemy umowę, ale jesteśmy w tej umowie w jakiś sposób związani, także karami. A Bóg mówi, ja jestem gwarantem tego przymierza, nie ty, Abrahamie. No ty nie możesz być tego gwarantem, bo no jakby parafrazując te słowa, my jesteśmy za słabi, my wielokrotnie Panu Bogu mówimy nie. Wypieramy się jak Piotr, jak Judasz, sprzedajemy Pana Jezusa bardzo często. Dlatego Bóg staje się gwarantem wierności.
3: Wydaje mi się, że istoty rzeczy tutaj, Arturze, też dotknąłeś właśnie w tym, że jeżeli my nie wierzymy, to on okazuje się wierny, bo się sam siebie nie może zaprzeć. To dotykamy właśnie tej dialektyki, którą ja osobiście, o której mówiłem, bo odkrywam, prawda? Abraham też. Proszę zobaczyć, Bóg chce zniszczyć Sodomę. No, odezwą się ci bardzo świętobliwi, mówią, no tak jest, trudno, nie dyskutuje się, prawda? A to właśnie chodźcie i spór ze mną wiedźcie. U Jeremiasza, zdaje się, te słowa padają właśnie. Bóg chce, być może on nas testuje czasem tym surowym słowem, czy twoje serce jest zatwardziałe, czy się powołasz na Pismo, żeby tak naprawdę uzasadnić swoją nienawiść w sercu, którą masz. Czy ożywia cię duch Jezusa Chrystusa, duch przebaczenia, duch miłości, który się nigdy nie zatrzymuje, tak jak Jezusa ożywia. Zobaczmy, jaka tam jest z nim walka, bo on mówi o sobie w 15 rozdziale Mateusza, tylko poszedłem do owiec, które poginęły z domu Izraela, i jeszcze mocniej mówi, nie jest dobrze zabierać dzieciom, a rzucać psom, ale ten duch go ożywia, doświadcza tego Jezus, prawda, i mówi, i uzdrawia tę córkę, i u Pawła, i wychodzi naprzeciw pogance. Coś pięknego. Nie ma Żyda ani Greka. To właśnie Duch Święty pokazuje. A tutaj jest nawet ciekawie, bo jednak jeżeli my się zaprzemy, ej arne sometcha, w drugim liście Tymoteusza, drugi rozdział, kakeinos arnesetai hemas, i on się nas zaprze. Dokładnie tak jak tu. A jeżeli nie wierzymy, apistumene keinos pistosmene, on pozostaje wierny. Arnesa skaigar heauton u dynataj. I ktoś by powiedział, no jest napisane, trudno, sam się widzimy. Natomiast, no, jesteśmy zaproszeni przez Boga ufać, więc w takiej sytuacji, jeżeli się zapieramy, prawda, Boga, ale z każdym grzechem się zapieramy Boga. Moment. Każdy Jezus mówi, gniewasz się, zapierasz się, pójdziesz do piekła. Gniew. Prawda? Jeszcze chciałem, czyli bo moim zdaniem to, słyszeliście, nie zabijaj, a ja wam mówię, kto się gniewa, to zabija i idzie do piekła. Słyszeliście, nie cudzołóż, a ja wam mówię, kto patrzy pożądliwie, to cudzołoży. Uwaga, to jest istota rzeczy, bo Jezus w Talmudzie jest, że trzech grzechów nie wolno pod żadnym pozorem popełnić Żydowi pobożnemu. Bałwochwalstwa, morderstwa niewinnej istoty i cudzołóstwa. Bałwochwalstwa tutaj nie ma, ale te dwa są. Wyluzuj, Jezus mówi. Ty codziennie grzeszysz, bo twoje serce jest nienawrócone, zabijasz człowieka. Gdy się gniewasz, zabijasz człowieka. A każdy się gniewa. Każdy się gniewa. Przecież ile? 100 razy dziennie. Gdyby nie było tych, kto patrzy na kobietę pożądliwie, a tu jest cudzą żonę, ale to jest oczywiste, że patrzy, no dzieci by nie było w ogóle, tak? Nie rozmnażalibyśmy się, więc przede wszystkim wyluzuj, człowiek. Bo ty święty nie jesteś. Jeden jest święty, jeden jest mocny. Wyluzuj. Więc proś, to jest pokora, to jest wezwanie do pokory. Ty przed Bogiem naprawdę święty nie będziesz. Wzywa do świętości, ale nie jesteś jako żywo, bo się gniewasz. Proszę wskazać mi kogoś, kto nie gniewa, a wszyscy jakoś z pożądania tutaj, jak siedzimy, się narodziliśmy, prawda? I ono też jest, nie jest zawsze jakieś takie poukładane. Nie kontrolujemy nawet tego do końca. Prawda? Więc to jest jakaś wielka, wielka sprawa, więc w Bogu jest nadzieja. Czyli jaka jest sytuacja na to, że jeżeli się zaprzesz, no to jeżeli wołasz do Boga, przebacz mi, jak Jezus Chrystus, który oddał za ciebie życie, żebyś ty żył z miłości, się zaprze ciebie przez swoją słabość, no właśnie o tym to jest, o tym jest ta historia. Pamiętam, Arturze, też mówiłeś o tym bogatym młodzieńcu, odszedł, bo miał wiele majątności, a gdyby powiedział, nie jestem w stanie, kocham cię, nie, ale nie jestem w stanie. to jest otwarcie na łaskę, bo właśnie nie jesteś w stanie. Bo sam nie jesteś w stanie tego zrobić. Dlatego trzeba się modlić, prosić Ducha Świętego, wierzyć w miłość Bożą.
1: Tu można powiedzieć stawiamy kropkę, ale raczej lepiej powiedzieć mówimy amen. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Plus, gośćmi Państwa byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Groźne burze przechodzą nad Polską od wczoraj. Są alerty IMGW na niedzielę. Awaria sieci trakcyjnej na linii Poznań-Berlin potrwa do jutra. Zakończyły się warszawskie targi obronne. Jest 9. Marcin Bartnik. Prawie 900 wezwań odnotowała Straż Pożarna w całym kraju w związku z burzami. Prawie połowa dotyczyła województwa dolnośląskiego. Służby walczyły przede wszystkim z lokalnymi podtopieniami i połamanymi drzewami, ale nie tylko, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
1: W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna. Silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: W tej chwili bez prądu pozostaje około 1000 odbiorców w powiatach kłodzkim, wołowskim i wrocławskim. Oprócz Dolnego Śląska najwięcej zdarzeń było w województwach wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami niemal w całym kraju. W niedzielę ma się też utrzymać fala upałów. Oba ostrzeżenia IMGW mają drugi stopień w trójstopniowej skali. Dramat pod Kołobrzegiem. Pod lupą śledczych prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. O szczegółach Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Awarię sieci trakcyjnej na linii Poznań-Berlin uda się naprawić najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek rano. To najnowsze informacje służb po usterce między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Na miejscu pracują dwa pociągi sieciowe, pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wiceprezydent USA przyleciał rano do Szwajcarii, gdzie mają się odbyć rozmowy z Iranem w sprawie trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Dzień wcześniej w kurorcie Bergenstock zameldowała się delegacja z Teheranu. Początkowo J.D. Vance miał przybyć do Szwajcarii w piątek, ale jego wyjazd ze Stanów Zjednoczonych został opóźniony z powodu eskalacji walk w Libanie. Amerykański wiceprezydent wyruszył w podróż do Europy tuż po tym, jak irańska telewizja państwowa poinformowała o przybyciu w sobotę irańskich negocjatorów do Szwajcarii.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Tysiące warszawiaków odwiedziły hale targowe Expo przy Prądzyńskiego. Trwały tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można było zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
5: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
4: Pan strzela?
5: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
4: Początek drogi dopiero.
5: Tak, początek drogi.
4: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
6: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
7: Myślę, że no cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
0: Na stołecznych targach obronnych był nasz reporter Mateusz Chłystun.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry. Dzień dobry niedzielnie, w niedzielny poranek. Kościół, wydarzenia, komentarze. Zaczynamy. Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię w dobrych rozmowach i uczestniczyć, i dobrych rozmów słuchać. A dobre rozmowy, no to gwarantują wspaniali goście. I właśnie takich do Radia Plus zapraszamy. Podobno jeśli program, audycja, artykuł, który dziennikarz tworzy, zmieni choć odrobinę życie jednej osoby, choć odrobinie wpłynie na jedną osobę, to już jest wielki sukces. To mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie właśnie takim sukcesem będzie. Można do nas pisać, można proponować też te tematy, zwłaszcza wakacyjne, bo one są takie czasowo niezobowiązujące, powiedziałabym, niekoniecznie odnoszą się do bieżących rzeczy, bo wakacje rządzą się swoimi prawami. Więc na takie nasze dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę serdecznie zapraszam.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smuk.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Jesteśmy z Państwem i jest też nasz gość, Mikołaj Fox, mąż Magdaleny, tata pięciorga dzieci, dziennikarz, menadżer, trener, coach, prowadzi warsztaty, podcast dla ojców. I co tu dużo mówić? Ojcostwem się zajmuje zawodowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To już tylko połowa prawdy, bo te wszystkie tamte takie tytuły to już są przeszłość. Ja już tego nie robię.
1: Swoim CV ma, tak? Powinno być.
2: Swoim CV ma. Był dziennikarzem pewnie tam ze 20 lat, więc chyba długo. Ale ja nie jestem dziennikarzem i nie czuję się już dziennikarzem od dobrych paru lat. Szkolenia dla biznesu robię tak sporadycznie, że to już właściwie też ich praktycznie nie robię, więc teraz zajmuję się wyłącznie tematami ojcowskimi.
1: Mikołaj Fox, ekspert w tematach ojcostwa. I zaraz powiem, nie, ekspert, tu nie da się być ekspertem.
2: Nie, tu nie da się być ekspertem, to nie do końca tak jest.
1: Proszę Państwa, zacznę od historii. Pamiętam, jak spotkaliśmy się, nie wiem, kiedy to było, ale musiało być tak ponad 10 lat temu w studiu Radia Plus. I ja wtedy, nie mająca dzieci, próbowałam z gości wyciągnąć, jak to jest z tym poświęcaniem się dla dzieci, że człowiek zostaje w domu, zamiast gdzieś wyjść. No, taką wizję mi sprzedano, że to w kategoriach poświęcenia się robi, więc przygotowałam się do tej audycji, jak mogłam najlepiej. I ty wtedy powiedziałeś, ja lubię spędzać czas z ciekawymi ludźmi, a moje dzieci są ciekawymi ludźmi. I ja to dotąd pamiętam. Pamiętam, bo to były pierwsze takie słowa, które usłyszałam z ust rodzica o własnych dzieciach. Nie, że obowiązek, nie, że trud, nie, że poświęcenie, tylko, że spędzam czas z ciekawymi dziećmi. Zrozumiałam to po latach. To są moi ulubieni, ciekawi ludzie do rozmowy, ci, których mam w domu. I tak sobie myślę, czy ty to miałeś od samego początku, jak się pojawiały twoje dzieci? Czy w ogóle ojcostwo nie było w takim kręgu zawodowych zainteresowań? Jakby, no, ojcem będę oczywiście, prawda? Nawet już jestem, prawda? Ale będę sobie robił swoje zadania, swoją pracę. No i ojcem będę po pracy, że tak powiem.
2: No, nie, no chyba to była taka fundamentalna rola. Wydaje mi się, że od początku inne role były raczej podporządkowane temu. Więc tak, upatrywałem właściwie od bardzo, bardzo, bardzo dawna w ojcostwie coś, co bym chciał w życiu robić i co i czemu chciałbym inne rzeczy podporządkować. No i rzeczywiście tak się stało. Troszkę mnie zaskoczyło to, co powiedziałaś, że to było 10 lat temu. Ja mam poczucie, że to było chyba z półtora roku temu najwyżej.
1: Moje najstarsze dziecko ma 8,5 roku temu, a to było jeszcze trochę przed tym.
2: No właśnie, więc to jest, czas szybko leci. Ja też jestem w innym punkcie jako rodzic. Cieszę się, że wtedy tak powiedziałem. Dziś pewnie też bym tak powiedział, ale dziś powiem szczerze, że jestem bardziej zmęczony.
1: Piątka dzieci. Wiesz co, ja sprawdzałam ostatnio, to 3% rodzin ma czworo dzieci. To nawet nie wiem, ile ma 5. Jesteś tam gdzieś...
2: Ja chyba znam te wszystkie, które mają 5.
1: Właśnie też mam takie wrażenie, że jak już się ma tych dzieci trochę, to jest się w tym kręgu. W sensie, że niektórzy nie znają ani jednej rodziny z trójką dzieci, a niektórzy znają jedną z trójką, bo reszta ma więcej, prawda?
2: Tak jest.
1: No dobrze, ale w twojej książce, Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być, piszesz, że jeszcze nie spotkałeś ojca, który nie miałby jakiegoś takiego pomysłu, wizji swojego ojcostwa. Czyli my do tego podchodzimy dość poważnie, wy raczej, w sensie do roli w ogóle rodzicielstwa, no bo dość dużą masz grupę badaną, no bo tym się zajmujesz, spotykasz się z ojcami, to jest twoja zawodowa też działka, więc można powiedzieć, że grupa badana jest duża. To tak jest, że się zmieniło na przestrzeni lat, że naprawdę to ojcostwo stało się takim ważnym punktem w życiu mężczyzny?
2: To są dwie rzeczy. Jedna to jest tak, to się stało ważnym punktem w życiu mężczyzny, natomiast myślę, że doszło do takiego rozwarstwienia, to znaczy, że nie dla wszystkich mężczyzn. No, może tak jak, załóżmy, że w społeczeństwie było jakieś 100% chęci w kierunku ojcostwa i ono było tak rozsmarowane równo mniej więcej po wszystkich, to teraz mam wrażenie, jakby ktoś tak to masełko na tym chlebku tylko na połówkę przesunął. I to trochę tak jest, że ci, którzy chcą, no to chcą na 100% na serio. Ale jest wielu też takich, którzy pewnie nie chcą. Chociaż ja uciekam od pytań o tych, którzy nie chcą, bo ja ich nie spotykam. Oczywiście znam takie osoby, ale to znam ich tylko troszeczkę. Głównie znam takich, którzy chcą, którzy się starają, którym zależy. I teraz jeśli chodzi o tą wizję, to jest druga sprawa. Ja powiedziałem, nie wiem, czy ja dokładnie tak to sformułowałem, że właśnie nie spotkałem żadnego, ale jaka myśl za tym stoi? Bo to nawet nie chodzi o słówka, prawda, tylko o myśl. Myśl za tym stoi taka, że każdy z nas ma jakąś wizję tego, jak to ojcostwo by mogło wyglądać, tylko niektórzy mają ją bardzo dobrze ponazywaną. Tak, no to tak jak ktoś, nie wiem, wszyscy mamy wizję jak naszej, powiedzmy, nie wiem, emerytury, prawda? Tylko, że niektórzy właściwie to mówią, a nigdy się nad tym nie zastanawiam, ale jak zadać ci pytanie, ale wiesz, jakbyś chciał tą emeryturę, to co? A może jakiś ogródek działkowy, a ktoś inny powie, a no wreszcie tam...
1: Będę hodował taką odmianę dyń, prawda?
2: Tak jest. No więc to są różne wizje, prawda? Czyli każdy z nas ma, tylko niektórzy mają to bardzo dobrze nazwane, no znów porównując do tej emerytury, że są ludzie, którzy mówią, tak, ja teraz właśnie tu zarabiam tam kwotę X i dzięki tej kwocie X wieku Y przejdę na emeryturę, która będzie wyglądała tak i tak. A są tacy, którzy mają to nieponazywane. Ale gdyby tak zacząć drążyć, to można byłoby odkryć, na czym to polega. I z ojcostwem jest tak samo. Tylko, że niektórzy mówią, no ale to ojcostwo to wizja, to znaczy, że co właściwie? No bardzo różne rzeczy, bo to może być tak, że ktoś ma wizję, że będzie takim tatą, który będzie... na przykład z dziećmi dużo spędzał, nie wiem, czasu na dworze, prawda? O, będę miał dzieci, no super, to będziemy wreszcie, rowery będziemy razem uskuteczniać, place zabaw, na łyżwach pojeździmy, na narty je zabiorę. No to jest taka wizja. A ktoś inny mówi, o, ja przekażę właśnie tą moją pasję do historii, że zabiorę go do muzeum takiego, do takiego, przeczytam z nim taką książkę, a ktoś inny ma jeszcze tam, nie wiem, że może literaturę, no, a ktoś inny motoryzację, no mnóstwo jest tam pomysłów takich, które my czujemy, my mężczyźni, czujemy w środku, że to bym chciał przekazać. Bo w gruncie rzeczy ojcostwo, no pewnie jest to w wielu kawałkach, ale w dość istotnym jest o przekazywaniu, że mężczyźni, może kobiety też mają, tak nie wiem.
1: Właśnie słucham cię i myślę sobie, że tak o macierzyństwie się myśli bardziej holistycznie. W sensie nie tylko co nauczyć, tylko tak wiesz, jak zaopiekować tę sferę, co tu pokazać, jak tu wychować. Ja bardzo lubię definicję, że wychowywanie to jest wyciąganie tego, co schowane. I jakby... Ale to na bardzo wielu gruntach, a tutaj słyszę takie bardziej przekazywanie.
2: No tak, ja myślę, że oczywiście to jest pewien sposób mojego opisywania świata. Ktoś inny powie, nie, to tak nie jest. No, moje doświadczenie, moja refleksja mówi, że to przekazywanie w męskim świecie jest ważne. No, pewnie nie jest to jedyny aspekt, bo też ważnym bardzo aspektem jest coś takiego jak wychodzenie i... opieka, tak? Czyli idziemy upolować mamuta, tak? Idziemy do pracy, coś załatwić, zrobić i przynieść do tego gniazda, do tej jaskini naszej, do tego domu i też tam się opiekować. Więc tu znowu jest taki ruch, prawda? Że te dwie rzeczy są dla mężczyzn istotne. No i są mężczyźni, którzy się zatracają w tym. Na dłużej polują tego mamuta niż trzeba. Może dlatego, że jak wrócą tam do domu, to tam nie jest tak znowu fajnie, prawda? Że te rzeczy są może trudne, może trudna jest relacja z żoną, może właśnie dzieci mają jakieś specjalne potrzeby i to może być trudne. No ale są też tacy, którzy z przyjemnością tam siedzą w tym domu i może czasem by trochę ich lepiej zmobilizować, żeby więcej wyszli poza. No, różnie to bywa.
1: Chciałabym o takich, może nie kłodach pod nogi, ale o takim czymś, co może nam utrudnić albo wystartowanie nawet, albo funkcjonowanie w tej roli. Wam muszę się nauczyć mówić, bo to jest jednak program o ojcach. W ogóle czułam się trochę niepowołana do czytania tej książki Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być.
2: Czemu?
1: Bo uważam, że ona jest dla mężczyzn. W sensie, oczywiście ona daje też kobiecie obraz tego, gdzie powinna zrobić miejsce, że tak powiem. Natomiast mam takie poczucie, że my kobiety lubimy wchodzić w rekolekcje dla mężczyzn, w to, w tamto, podpatrywać i tak sobie, tak czułam, że muszę się przekonywać, że ja to do audycji, prawda? A jednak to jest książka dla ojców, dla obecnych ojców, dla przyszłych ojców, dla tych z krótkim i z długim stażem zdecydowanie. To o tych nie tyle kłodach, co może jakichś takich rzeczach, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że mogą być utrudnieniami w naszej realizacji się jako ojcowie. To do tego wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Mikołaj Fox. Proszę Państwa, w doświadczeniu ma dużo, a teraz jest tatą i zajmuje się ojcostwem, chyba tak można powiedzieć. Mąż i ojciec. Ojciec pięciorga dzieci, autor książki Tata. Zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. Tutaj na okładce, proszę Państwa, busola i można iść na azymut. O tym azymucie to jeszcze porozmawiamy. Chociaż jak się idzie na azymut, to zawsze w jakieś jeżyny się trafi, tak z harcerskich czasów pamiętam. No ale trudno. Natomiast teraz chciałabym trochę o tym, co utrudnia bycie ojcem, albo bycie ojcem takim, jakby się chciało zostać. Piszesz tutaj o relacji mężczyzn z ich ojcami i piszesz, że wielu z mężczyzn uważa, że nie doświadczyło dobrego ojcostwa ze strony własnego ojca i nawet są takie kroki, które można wykonać, żeby jak przygotować się do rozmowy z własnym ojcem, tak żeby jakby może nie tyle wszystko naprawić, ile chyba też sobie poukładać i móc pójść dalej. To jest bardzo ważne, żeby ta relacja z ojcem albo brak tej relacji, jeśli jej nie było, sobie gdzieś poukładać, żeby móc pójść w swoje ojcostwo?
2: No, to jest bardzo ważne. Figura ojca w życiu każdego mężczyzny, każdego chłopca, myślę, że każdej dziewczynki też, ale teraz rozmawiamy o ojcach, którzy wcześniej byli chłopcami, prawda? Więc o tym rozmawiamy. Jest bardzo ważna. To jest ciężar, który wielu mężczyzn dźwiga, mimo że to są stare chłopy, 40, 50, 60 na karku, ale mój tata zrobił albo nie zrobił to i tamto. I to, do czego ja zachęcam, to jest to, żeby wyjść, powiedzmy, z takiej roli ofiary. To znaczy, żeby wyjść z takiej roli, że no tak, bo ojciec mi tego nie dał, bo tamto zrobił, bo był taki, a nie inny. Tylko żeby po pierwsze zrozumieć, że kiedy masz właśnie 40 czy 50 lat, to sprawczość jest po twojej stronie, bo twój ojciec prawdopodobnie nie ma w ogóle zasobów, żeby ponaprawiać te tematy. I to głównie nie ma zasobów takich, powiedzmy, intelektualno-społecznych. To znaczy, on nie bardzo wpadnie na pomysł, że to jest właściwie coś ważnego do nadrobienia. Nie to, że nie ma siły, bo może nawet ma siłę, może jest jeszcze takim krzepkim ojcem, ale też nie będzie widział w tym, że to w ogóle trzeba, że to coś zmienia, że to coś wnosi. Więc zasób taki właśnie intelektualny, nie, z przekonań, to jest ważne, jest po naszej stronie. No i teraz albo można się kąpać w tym żalu swoim do końca swoich dni, albo można powiedzieć zaraz. Ale mój ojciec, jak został ojcem, to miał 22 lata. Może był człowiekiem, który zaczynał swoją karierę zawodową. W ogóle to były może czasy, że się jeszcze nie studiowało i może już zaczynał zarabiać jakieś sensowne pieniądze, jak na oczywiście przeskok między, nie wiem, uczniem szkoły średniej a kimś, kto już pracuje. Może liczył na jakąś wolność, może chciał się spotykać z kumplami, a tu nagle cyk, został tatą w sposób nieplanowany. Dawniej te ciąże, na ile mi wiadomo, były głównie nieplanowane.
1: Tak zwana watykańska ruletka.
2: No i właśnie, i jaki on był? I czego on wtedy pragnął? W jakim on był punkcie? Aha, a to był dziki kapitalizm? Czy to był, prawda, lat 90., czy to może była głęboka komuna, a może to był stan wojenny? Czyli ci nasi rodzice też byli w jakiejś rzeczywistości, jak my tą rzeczywistość zrozumiemy, nie mówię, że jakoś dogłębnie historycznie, ale sobie po prostu pokażemy, aha, kurczę, miał tyle lat, jak ja miałem tyle lat, to może jeszcze grałem na kompie, nie? Prawda? I siedziałem w domu i mamusia przynosiła zupkę. No niektórzy...
1: Jest duże prawdopodobieństwo, tak, że tak było.
2: No właśnie, więc zrozumieć i wziąć sprawę w swoje ręce, nie? I wtedy można fajne rzeczy zrobić. Natomiast też, żeby nie było takiego mylnego wrażenia, przeprowadzenie rozmowy z własnym ojcem jest bardzo trudnym tematem. Znam wielu mężczyzn, którzy robią do tego podchody, im się to nie udaje z różnych powodów. Niektórym się nie udaje w ogóle zaprosić ojca na jakiś wspólny czas. Innym się nie udaje, już jak dochodzi do rozmowy, to się dzieje coś. No, są tacy, którym się udaje. Tam zresztą opisuję taką historię mężczyzny, który to zrobił też z takim moim towarzyszeniem. rozmową o tym, jak można byłoby to przeprowadzić. On to przeprowadził, a jego ojciec potem zmarł dwa tygodnie czy kilka tygodni później. Bardzo poruszająca historia.
1: Ja mam taką notatkę. Rozmowa z własnym ojcem, strona 57. To jest, proszę Państwa, znaczy, że to jest opisane. Kolejna rzecz, bo tak sobie trzy wynotowałam. Najwyżej powiesz, że są jeszcze konkretne inne rzeczy. Natomiast piszesz, jest taki żart, że największym cudem Jezusa było to, iż będąc dorosłym mężczyzną miał szczere i bliskie relacje aż z 12 innymi mężczyznami. Czy mężczyznom potrzebni są inni mężczyźni? Czy ojcom potrzebni są też inni mężczyźni, inni ojcowie?
2: No ciekawe, że wyłapałaś chyba jeden z trzech wątków religijnych.
1: Jeszcze mam drugi wyłapany. Ja Kościół Wydarzenia Komentarze, rozumiesz?
2: No tak, oczywiście, to zobowiązuje. Wiesz co, no mężczyzną są... W ogóle pomyślałem, że wśród tych 12 miał szczere relacje, a de facto...
1: Więcej ich było, prawda?
2: W pewnym sensie, no ale nawet niech ich będzie 12, to i tak doświadczył zdrady od nich, prawda?
1: Wiesz co, bo
2: no,
1: ja...
2: Na różnym poziomie od każdego, pewnie.
1: Bo ja myślałam, że napiszesz, że
2: sam.
1: Z mężczyznami jest jak z Jezusem, do 30 roku życia o mamusi, a później jak coś zrobią, to cud. Jest taki dowcip, prawda, który sobie panowie opowiadają, jak chcą wytłumaczyć, dlaczego ciągle na garnuszku u rodziców. Ale nie, to jest świetne. W sensie to też pokazuje, to bardzo pokazuje, jak dzisiaj mężczyźni nie stanowią takich grup.
2: Ale stanowią. Właśnie to się bardzo zmienia. To jest naprawdę, to jest dość niesamowite, że ostatnie, powiedziałbym, 2-3 lata, to jest jakaś ogromna zmiana.
1: A co, macie dłuższą dobę, przepraszam? Bo wiesz, jak mój mąż się próbuje spotkać z kolegami, to zawsze któremuś choruje dziecko, albo coś.
2: To nie chodzi o kolegów. To znaczy, ja też jestem uczestnikiem takiego nurtu powstawania męskich kręgów i też prowadzę takie grupy. No i to jest, wiesz, taki moment, w którym mężczyźni, ci, którzy właśnie mają te zasoby intelektualne, nie, żeby zrozumieć, że są pewne rzeczy ważne, które są inne niż pójść do sklepu i kupić chleb, zaczynają dostrzegać, że ich życie to jest jakaś taka jałowość, jakiś popiół i że coś tu trzeba
1: czegoś złapać. Brakuje.
2: Tak, czegoś brakuje. I chcą głębokich rozmów z innymi mężczyznami, właśnie nie bardzo z kumplami. Nie bardzo z kumplami, dlatego wiesz, że jak kumple się spotykają, o stary, co u ciebie? I pamiętasz,
1: pogadali wtedy, i o czym nie rozmawiali.
2: Tak, ale chodzi o to, że oni mają co wspominać. I to niekoniecznie jest dobre. Bo oni się zatrzymują na tym, co wspominać i w związku z tym nie mówią, dobra, ale jak przeżywasz...
1: Co naprawdę u ciebie
2: historię,
1: i tak.
2: Dokładnie. I to wielu mężczyzn powtarza, że no jasne, mam tych kumpli, ale my nie rozmawiamy na poważny temat, tylko sobie wspominamy i śmieszkujemy. To w ogóle nawet nie jest złe, że jest taka funkcja.
1: Nie, to oczywiście, tylko potrzebne są oba, rozumiem.
2: Jasne, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Więc tak, mężczyźni bardzo potrzebują innych mężczyzn i są tacy, którzy mają tego świadomość. Ja się z takimi spotykam, czerpią z tego bardzo dużo. Jestem zaskoczony. Czasem sobie myślę, no bez przesady. To no, takie spotkanie. A potem się nagle okazuje, że jest po prostu taki ogień. W sensie ogień to się wydaje, z szybkością się kojarzy, ale są tak głębokie tematy. No wyobraź sobie, że siada grupa kilkunastu mężczyzn i nagle zaczynają rozmawiać o starzejących się rodzicach i o śmierci. No to jest naprawdę poważny temat. Albo że na przykład właśnie są w takiej grupie i mówią, zaczynają rozmawiać o męskich porażkach. O tym, kiedy nie dowiozłem, nie dałem rady, kiedy przegrałem. No przecież to jest takie niemęskie.
1: No kumple o tym raczej nie rozmawiają, w sensie nawet chyba nie tyle, że się wstydzą, ile po prostu musieliby przesiedzieć jakieś 12 godzin, żeby przez pierwsze 7 porozmawiać o właśnie wszystkich wspomnieniach, meczach i wszystkim, a później móc przejść, co naprawdę...
2: No podsłuchiwałaś te kumplowskie spotkania?
1: Mąż mi dużo mówi, w sensie. Poza tym, wiesz, jestem we wspólnocie, w której są grupki dzielenia, to mam wrażenie, że tam... No dobrze, to teraz o kobietach, no bo tak powiedziałam, że trochę czułam się niepowołana do czytania tej książki. Moje dziecko kiedyś, które płakało bardzo, jak mnie nie było w domu, jeszcze małe, i tłumaczę mu później, że do taty też można się przytulić, bo tata to jest jak mama. I mój syn wtedy mówi, tata jest jak mama, tylko rękawków nie podwija do mycia rąk. I tak dla mnie to jest jakaś taka, wiesz, można to rozbudować oczywiście. Natomiast od lat słyszymy, myślę, że tak najmocniej od czasów księdza Pawlukiewicza, chociaż wcześniej też było, no, że te role są mocno podzielone, w sensie, że każdy ma swoją rolę do odegrania. No ja rzeczywiście jestem od podwijania rękawków, tylko czy ja powinnam zrobić miejsce mężowi, czy on powinien się łokciami rozepchać, bo tutaj chyba często dochodzi do takiego miejsca, w którym no, mężczyzna wie, że już to dziecko trochę trzeba tak wypuścić, prawda? Tak ma trochę więcej odwagi, czasem może takiej błogosławionej bezmyślności, która powoduje, że się odważa i nie widzi tych wszystkich zagrożeń, co mamusia. No i jaka jest rola kobiety W tym, żeby ojciec mógł być, mógł być dobrym ojcem i żeby mógł realizować to swoje coś, swoje, jeśli ma na nie pomysł.
2: Teraz pomyślałem, że jeśli on nie widzi tych wszystkich zagrożeń, co mamusia, bo może mamusia widzi więcej niż ich jest.
1: To bardzo prawdopodobne. Znaczy, mamusia widzi wszystkie prawdopodobne.
2: Możliwe, że ojciec nie widzi prawdopodobne. Wszystkich, które są, ale mam wrażenie, że mamusia widzi więcej niż jest.
1: Ojciec widzi realne, mam wrażenie.
2: Może. Wiesz co, bardzo, bardzo mi się spodobało to pytanie. Czy mężczyzna powinien się, czy kobieta powinna zrobić miejsce mężczyźnie, czy mężczyzna powinien się trochę rozepchnąć? Więc oczywiście jest najpiękniejsza na to odpowiedź, to zależy, tak? Ale spróbuję na to odpowiedzieć, wiesz, chciałbym się z tym zmierzyć, więc po pierwsze myślę sobie, że i od tego bym zaczął, że każda relacja jest naprawdę inna, unikalna, wyjątkowa. I może być taka relacja, w której no dobrze, żeby on się rozepchnął, ale może potem się to skończyć czymś bardzo złym dla tej relacji, bo druga strona poczuje się też jakoś, nie, może zraniona. A może być właśnie tak, że dobrze, żeby ona zrobiła miejsce, więc chyba bym zaczął od tego, że nie wiem, na ile to w tej książce wybrzmiało, ale starałem się opowiedzieć o tym, że jest jakiś kawałek świata męskiego, właśnie, że może inaczej, że ta książka nie jest o tym, jak naprawić dziecko, tak, jak zajmować się dziećmi.
1: To w ogóle niewiele jest o dzieciach.
2: Niewiele jest o dzieciach, nawet ktoś mi powiedział, bardzo jesteś sprytniutki, bo napisałeś sobie książkę o męskości, ja nazwałeś ją tata, więc teraz matki będą kupować swoim mężczyznom, bo...
1: To prawda.
2: No właśnie, więc napisałem książkę o męskości, więc ona jest po prostu o byciu mężczyzną, który został ojcem. Czy może być dawno temu, a może być przed chwilą, albo zaraz zostanie. Albo chce zostać, bo też tacy pytali, czy słuchaj, Mikołaj, mogę kupić, bo ja nie jestem, ale tak myślę, może kiedyś. Albo chciałbym, staram się, prawda? Nie ma jeszcze dziecka w brzuszku, ale mamy nadzieję, że będzie. Okej. I chciałem w tej książce pokazać, że jeśli chodzi o rodzicielstwo, to jednak bardzo dużo zaczyna się od pary. Że tutaj jest klucz. Więc jak dobrze będzie w parze, to reszta też będzie dobrze wychodziła. I to jest fundamentalna sprawa. I teraz, jak to jest z tym robieniem miejsca? Kobiety, zróbcie trochę miejsca tym mężczyznom, no.
1: No tak mi się właśnie wydaje.
2: No zróbcie, no. Bo niektórzy się boją rozpychać, bo zostali wychowani przez mamusię, która zabraniała cokolwiek tam wyjechać za linię kredką. Inni szczerze was kochają i mają przekonanie, że no nie mogę skrzywdzić tej mojej kobiety. Jeszcze inni mają taki komunikat, kobiety były niewolone przez miliony lat i teraz musimy je uwolnić. W związku z tym, hej, tak, faktycznie musimy je uwolnić, dać im przestrzeń. To ja zrobię 14 kroków do tyłu. Też tak jest, prawda? A my, moi drodzy, potrzebujemy nie tylko uwolnić kobiety, ale uwolnić mężczyzn, bo jak będziemy teraz stawiać, ja to teraz bardzo wyraźnie widzę, ja jestem tatą 4 córek, więc w wielkim nurcie dodawajmy dziewczynkom mocy i jestem nadal w tym. Tylko nagle się okazało, żeśmy pedał gazu wcisnęli na dziewczynki, a tam chłopcy gdzieś tam odjechali. Potrzebujemy wspierać się nawzajem, bo jak jedno będzie zbyt silne, to drugie na tym straci, a to pierwsze też, za chwilkę, tylko z opóźnieniem. Dajcie im trochę miejsca. I takiego miejsca, bym powiedział, że mężczyźni współcześni potrzebują takiego miejsca, żeby się wykazać i zrobić błąd. Że ty po prostu, droga pani, powiesz, słuchaj, wiesz co, to przygotuj te wakacje. I on źle je przygotuje. I dobrze. Bo tak samo jak dziecko potrzebujemy, żeby rozlało wodę, zanim naleje do szklanki, znaczy jak będzie nalewać do szklanki, bo jak rozleje 13 razy, to za 14 nie rozleje. I naprawdę nie ma się co na to wkurzać, bo to jest życie po prostu.
1: Ja myślę, że wiele pań się teraz do siebie uśmiecha, tak jak ja.
2: Chciałem trochę śmiechu na waszych.
1: Bo zawsze wtedy przychodzi na myśl właśnie taka sytuacja, kiedy się pozwoliło, nawet tak trochę z premedytacją i złośliwością. No i każdy ma jakąś historię, gdzie na przykład błądził, bo się wszystkie GPS-y rozładowały czy coś, a teraz ma w domu pełno powerbanków i zawsze są gotowe. Ale to chyba tak jest, że rzeczywiście ten krok w tył to kobiety powinny zrobić. Znaczy, my jesteśmy tak naturalnie ekspertkami od wychowania dzieci i potem tylko strofujemy, jak nie daj Boże spadnie na głowę akurat przy tatusiu, a nie przy mamusi, no to już do końca życia przy każdej kłótni. A tobie dziecko spadło. No dobrze, a jeszcze dodałbyś coś do tych takich No bo ja tu z tej książki sobie właśnie wypisałam te relacje z innymi mężczyznami, relacje z ojcem, podział z żoną tutaj miejscami, coś, co może jest do przepracowania, żeby to ojcostwo mogło nabierać rozpędu?
2: No wiesz co, jeżeli doczytałaś do końca, to...
1: Nie, wiesz, jeszcze nie, jeszcze mi zostało nie. Trochę.
2: No właśnie, tak dlatego nie wiesz, bo piszę tam trochę o relacji samemu ze sobą. I jeśli przed chwilą powiedziałem, że w rodzinie nam najważniejsza jest ta relacja właśnie mamy i taty, no tak, ale było religijnie, to będzie znów religijnie. Ktoś kiedyś takie ładne powiedział właśnie zdanie, że żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. No i myślę sobie, że jak tym moim bliźnim jest moja żona, a ja na przykład sam sobie mówię, ale to wszystko spierniczyłeś po prostu, ale jesteś głupi sam do siebie, ale znowu nie dowiozłeś, znowu nie dajesz rady, nie? Czyli dojeżdżam sam siebie. No to co ja będę mówił temu mojemu bliźniemu, którego mam tam na lata mojego życia, prawda? Pewnie podobnie, znowu nie dowiozłaś, znowu nie zrobiłaś, ale ty jesteś głupia. Więc tak myślę sobie, że jakby człowiek odpalił w taki wewnętrzny tryb łagodności względem siebie, ale takiej nie pobłażliwości, tylko ja uważam, że to chodzi o odpalenie w samym sobie trybu najlepszego kumpla. I zadanie sobie pytanie, jak kiedy na przykład, nie wiem, rozwali mi się szklanka, prawda? Co by twój najlepszy kumpel teraz powiedział? Stary, niosłeś 40 szklanek na tacy, spadła ci jedna, nic się nie stało.
1: Albo to na szczęście.
2: Albo może by powiedział, hej, gościu, po prostu jesteś nieuważny, siedziałeś nosem w telefonie i spadła ci szklanka. No rzeczywiście, tym razem no nie dowiozłeś. I co by najlepszy kumpel powiedział? Ja myślę, że w wielu przypadkach ten najlepszy kumpel czasem by nas challenge'ował, tak? Powiedział, nie, no to trzeba było mocniej, lepiej, trzeba było wejść to i tak dalej. Ale wielokrotnie myślę, żeby powiedział, spoko, naprawdę jesteś okej. Po prostu nie zawsze wszystko wychodzi. I jakbyśmy tak trochę bardziej złapali tą relację z sobą w środku, no to łatwiej by się wchodziło w małżeństwo. A jakby się łatwiej wchodziło w małżeństwo, to by naprawdę rodzicielstwo dużo lepiej grało i wiele w ogóle książek nie musiało być sprzedawanych. Nie no trzeba ale, byłoby ich czytać.
1: Proszę Państwa, ale tutaj właśnie takie rzeczy można przeczytać w książce Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. To się bardzo pokrywa z tym, co ja jakoś tak, że jak komuś się dziecko rodzi, to życzę mu, żeby był wyrozumiały dla samego siebie. I prawda, to jest to, co i w macierzyństwie w takim razie i w ojcostwie nas łączy. To my, proszę Państwa, robimy przerwę i wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwa ciała w mieszkaniu w Zamościu. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny zgonu. Za chwilę też prezydent Ukrainy, który odesłał do Polski order Orła Białego oraz dwie osoby porażone piorunem koło Szklarskiej Poręby. Jest 10:00. Marcin Bartnik. Zamojska policja ustala okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono wczoraj w bloku przy ulicy Bema. Sąsiadka powiadomiła służby, że z jednego z mieszkań wydobywa się odór.
2: Strażacy siłowo weszli do tego mieszkania. W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób, kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu.
1: Relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Przyczynę i okoliczności śmierci tych osób wyjaśnić ma postępowanie służb. Na miejscu był obecny prokurator. Władimir Zełenski odpowiada na odebranie mu orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy postanowił odesłać wyróżnienie Karolowi Nawrockiemu. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym widać przygotowane do wysyłki odznaczenie. Dołączył do tego oświadczenie o reakcji ukraińskiego przywódcy nasz reporter Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełenski nie szczędził gorzkich słów skierowanych do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że order Orła Białego to symbol największego zaufania od Polski. Dodał jednak, że jeśli ten symbol może pozostać z Katarzyną II, Benitą Mussolinim czy Gerardem Schröderem, to w Ukrainie nie będą z tym polemizować. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna polskiemu narodowi za pomoc i nigdy nie zapomni solidarności po wybuchu wojny z Rosją oraz zapewnił, że Kijów pozostaje otwarty na wszelkie istotne formy współpracy z Polską, a na koniec napisał, że wierzy, iż przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.
1: Solidarność z Zełenskim potwierdzili byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, którzy zrzekli się orderu Orła Białego. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu go Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji na te wszystkie wydarzenia w wieczornym wpisie wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu w okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku. Piorun poraził dwie osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca.
4: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
1: Informował Piotr Bednarek z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej właśnie pierwszej pomocy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótką, długą oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych. Można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy.
5: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
6: Jakie jest ich zastosowanie?
5: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
6: Dobry but to podstawa chyba.
7: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
1: Z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz Michałem Bertkiem z firmy Sibeza produkującej buty rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Naszym gościem dzisiaj jest Mikołaj Fox, tata. Człowiek zajmujący się zawodowo ojcostwem. Tak cię poprowadziło, można powiedzieć. To jest świadomy wybór? Po tych wszystkich dziennikarzach, coachach i tak dalej, że ty jesteś człowiekiem zawodowo zajmującym się ojcostwem.
2: Wiesz co, no to jest chyba odpowiedź na mój kompas, tak? Na moje pragnienie serca. No to są pewnie dwa aspekty. Jeden to jest mojego własnego prowadzenia w tym kierunku, że chciałem, żeby tak było, a drugi, no to bym powiedział, że jest tutaj jakaś taka doza opatrzności. Nie chciałbym zmierzyć ile czego w tym, bo myślę, że to jest jakaś współpraca. Nawet ostatnio o tym myślałem, jak to właśnie było w mojej historii zawodowej, że różne rzeczy mnie kręciły, a potem wchodziły nowe rzeczy. Chociaż były takie, które mnie jakoś fascynowały wieloma, przez wiele długich lat. Jakoś tak się zastanowiłem właśnie, czy to będzie tak, że po ojcostwie przyjdzie coś jeszcze. Ale to ojcostwo mi rzeczywiście towarzyszy od dawna, tylko ja chyba nie widziałem, i chyba całkiem słusznie, takiej przestrzeni na początku, żeby to było coś, czym można się zajmować zawodowo.
1: Ale to znaczy, że nie było popytu?
2: Wiesz co, myślę, że były dwie rzeczy. To znaczy jedno to, że nie było popytu, albo był on dużo mniejszy, a drugie to jest to, że ja sam sobie mówiłem, no i teraz w kontekście poprzedniego fragmentu rozmowy można zadać sobie pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie. Sam sobie mówiłem, że no ale z tego... mówiłem sobie dwie rzeczy, że z tego nie można żyć, czyli to jest ten popyt, a drugą rzecz może ważniejszą, no ale co ty wiesz na ten temat? No bo no w tej chwili ja mogę powiedzieć, że wiesz, jestem prawie tam 20 lat po ślubie, to znam takich, co są więcej, no ale powiedzmy, że to już jest trochę już jest.
1: No tak, mam, ale masz imprimatur od pięciorga dzieci, że tak
2: mam,
1: powiem.
2: Tak, mam pięcioro dzieci z żoną tą samą, wiesz, po drodze też się zaangażowałem w kwestię edukacji, nie wszyscy mają.
1: Ja przepraszam, śmieję się, ale dlatego, nie, że mam
2: ja
1: wrażenie,
2: nie krytykuję,
1: że... Nie, to nawet nie chodzi mi o to, że z jedną, w sensie nie w tym kontekście, chodzi mi o to, że z takich historii, które słyszę, to dopóki mówi się, że ma się troje, to ludzie się dziwią, że tak dużo. A od czwórki przestają się dziwić, jeśli to mówi mężczyzna, bo zakładają, że to się rozdziela na przynajmniej dwie kobiety. Jak mówisz, że z jedną, no to jest rzeczywiście ważna informacja.
2: No tak, tak. Znaczy, oczywiście tu z moim zapleczem, to teraz ja to sobie przed mikrofonkiem pogadam, nie? Jakieś pobajdurze. No ale to jest, słuchajcie, historia wspólna. Ogromna wspólna historia. Zresztą ja nie opowiadam zbytnio o swoich historiach rodzinnych. Nie chcę tego opowiadać.
1: Tutaj nie ma tego w książce.
2: No, nie ma. Wydaje mi się, że tam są jakieś pojedyncze historyjki takie, które bardziej może jakieś podejście naszej rodziny do czegoś tam. No dobrze, więc jest na zapleczu, które nie jest zapleczem, na zapleczu książki, można powiedzieć bardziej, jest żona, ale to jest totalne współdziałanie, takie w pełni, tak? Okej, i już się zgubiłem trochę. Aha, czyli że wiesz, że mam jakieś doświadczenie, też po drodze się mocno zaangażowałem w tematy edukacyjne, ponad 10 lat temu zakładaliśmy szkołę, po drodze kilkunastu grupom pomagałem zakładać szkoły, trochę wszedłem w ten wątek też właśnie taki wychowawczy, szkolny, no coś tam o tym wiem, więc myślę sobie, dobra, no dzisiaj mam jakieś zaplecze, żeby zaryzykować stwierdzenie, że coś na ten temat wiem. Absolutnie nie, że wszystko, ale coś już tak. No ale 15 lat temu tak nie było. I byłem, myślę, żółtodziobem, więc może to nawet jest właśnie dobrze, że jeżeli jest takie pragnienie, żeby się ojcostwem zajmować profesjonalnie, to że to się te 15 lat odleżało, to może jest bardziej wiarygodne, może już dzisiaj mam coś do powiedzenia, a wtedy mi się bardziej wydawało. Albo intuicje miałem fajne, ale niepotwierdzone życiem.
1: To o tym popycie trochę porozmawiajmy na ojcostwo. Kilka razy słyszałam, jak kobiety... No, rocznik 50-60, mówią, że pierwsze dzieci, które ich mężowie wzięli na ręce, to były wnuki. I to w jakiś sposób rysuje nam ojcostwo tamtych czasów z różnych powodów. O tym już mówiliśmy, że jakby tło historyczne warto znać.

0: może tak. W sercach? W dużej mierze. To znaczy ta zmiana jest, oczywiście ona jest ogromna. Bardzo są ciekawe rozmowy z takimi mężczyznami, no, którzy mają troszeczkę dłuższy staż ode mnie i z którymi zdarzało mi się rozmawiać o tym, jak oni byli naprawdę tymi pierwszymi, którzy przychodzili na porodówki. To w sensie, żeby być w trakcie porodu. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy moje dzieci pojawiły się na tym świecie, to było ciągle jeszcze coś nowego, ale to już nie dziwiło. Natomiast ci faktycznie z końcówki lat 90. czy początku 2000. to właśnie te roczniki, no to bardzo są ciekawe rozmowy. Wiesz co, no myślę, że tu nie mam głębokiej analizy na ten temat, więc powiem kilka takich intuicji, które mam, skąd to się wzięło, że ojcostwo stało się popularne. No więc tak, jedna rzecz to myślę, że to jest dojrzewanie, to znaczy my jako społeczeństwo do różnych rzeczy dojrzewamy i coś z czegoś wynika, tak? Teraz żeśmy tak może źle powiedzieli o tych naszych ojcach, prawda, że oni tam właśnie pierwszy raz to wzięli te wnuki i tak dalej, jako dzieci.
1: No, ale oni też skądś to wzięli.
0: W sensie, no właśnie, właśnie. Oni zrobili tak, słuchajcie, oni zrobili wielką zmianę względem swoich.
1: No tak,
0: naprawdę.
1: Tak.
0: I to trzeba mieć tego świadomość. Dawniej w ogóle było takie podejście, że dobrze, żeby ojciec właśnie nie rozmawiał z dziećmi, nie kontaktował się, bo to jest generalnie zły pomysł.
1: Wiesz, to nie chodzi zupełnie o ocenianie, bo mam wrażenie, że w tym już wymaksowaliśmy totalnie, nie? W ocenianiu poprzednich pokoleń, jak one bardzo źle wszystko robiły i to jest jakiś trend obecnie. Ale jak to się stało, że ten kolejny krok, który zrobiło następne pokolenie, poszedł już w taką stronę i w takiego, no jednak chyba świadomego ojcostwa.
0: Mm-hmm. Dobrze, to ja zamiast szukać wielu różnych rzeczy, to może rzeczywiście powiem taką jedną prostą odpowiedź, która myślę, że jest tutaj kluczowa i odpuszczę sobie te dywagacje. Dzięki za sprowadzenie mnie tak trochę do konkretu. Moim zdaniem to się wiąże z feminizmem, mówiąc krótko. To znaczy z tym, że no, kobiety zaczęły sięgać po role, które dawniej były przypisane, powiedzmy, tylko do mężczyzn, nie wiem, żołnierz, kierowca, strażak i tak dalej. I nagle się okazało, że już nie ma ról naszych takich na wyłączność, z wyjątkiem jednej. I że ojcostwo jest taką rolą i że w tym można się realizować, ale to też się wiąże w tym sensie z feminizmem, że jakby w narracji feministycznej, no wiadomo, są też różne te odcienie feminizmu, prawda? Jest taki, który powiedzmy jest pokojowy i taki, który jest powiedzmy nieco agresywny. Tak, to
1: tak jest. Seks misji, który też no już teraz jest, prawda? No, ale to nie o tym
0: no,
1: mówimy.
0: No różne, ale chodzi mi o jakby feminizm w tym sensie, czyli ruch mówiący o tym, znaczy to, co w tej chwili chciałem powiedzieć, tak? Mówiący o tym, że trzeba jakby dowartościować, czy zauważyć bardziej rzeczywistość kobiet w społeczeństwie. No i z tego nurtu też wychodzi idea partnerstwa, prawda? Więc pojawia się idea partnerstwa, że jednak my powinniśmy, powiedzmy, te same rzeczy umieć obsługiwać, co tak nie do końca się z tym zgodzę, ale to może na później albo na inną rozmowę. Powinniśmy te same rzeczy móc przynajmniej robić, mieć dostęp do tych samych rzeczy we wszystkim i również w wychowaniu. I równocześnie pojawia się ten wątek tego, że te role teraz właśnie mamy wszyscy do tego samego dostęp, ale do ojcostwa tylko my mamy dostęp, prawda? Chociaż co jest ciekawe, że pojawia się hasło tacierzyństwo. Dlaczego tacierzyństwo wypiera ojcostwo? Mam na ten temat tezę.
1: Ja wolę ojcostwo, w sensie językowym.
0: Ja wolę ojcostwo, dlatego że ojcostwo to, jak słyszę tacierzyństwo i macierzyństwo, to mam poczucie, że rozmawiamy o tym samym.
1: Znaczy, że próbujemy zrobić odbicie macierzyństwa w wersji
0: tak
1: takiej...
0: Jest. Uh-huh. A nigdy tak nie będzie, bo mężczyźni są inni od kobiet. I bardzo dobrze. Oni właśnie mają widzieć za mało zagrożeń, a kobiety mają widzieć za dużo zagrożeń. Właśnie tak, bo to pozwala na rozwój. Jeżeli tacierzyństwo to jest tak naprawdę, no to tylko tyle, że nie karmi piersią, bo nie mam, prawda, możliwości, nie mam mleka w piersi, no ale poza tym wszystko to samo, to nie jest dobre. A ojcostwo pokazuje, że to jest coś innego. Tylko dlaczego się ucieka od ojcostwa? No bo ojcostwo to się ojciec, to brzmi tak ciężko, dumnie, to się kojarzy z, nie wiem, z pasem, z przemocą, z wywieraniem presji. Może komuś się tak kojarzy, no, ale może się zacznie kojarzyć inaczej. Więc no, książka się nazywa Tata, a nie Ojciec.
1: Marketingowo.
0: No, może tak. No, trochę żeśmy o tym rozmawiali, ale pod tytuł jest już Zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. Jestem zdecydowanie za tym, żeby cywilizować ojcostwo, a nie przerabiać je na tacierzyństwo, bo potrzebujemy tej różnicy. Dobra, nagadałem się. Oddaję głos.
1: No dobrze, to proszę Państwa, żeby nie mieszać tematów, to zróbmy sobie przerwę.

0: Sobie taki długi temat pociągniemy, żeby już go Państwu nie dzielić zupełnie.
1: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Mikołaj Fox, zawód ojciec. Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. O ojcostwie dzisiaj rozmawiamy. Ten tacierzyński, o którym mówiłeś, to nam tak trochę te urlopy wprowadzają, no bo trzeba, jest ojcowski, jakby nie może się mieszać, to są dwa różne urlopy. Ja zauważam, że na oba mówię ojcowski, bo nie lubię słowa tacierzyński, w ogóle ono jakoś tak mi, ale to chyba ty mi wyjaśniłeś, dlaczego ono mi źle brzmi teraz, dopiero jakby zrozumiałam. No ale proszę państwa, to było przed przerwą, tego można posłuchać, rozmawiamy o tym ojcostwie i o książce mojego gościa. Chciałabym z tobą porozmawiać o czasie ojców z dziećmi. Mamy teraz taką modę na quality time, prawda? Że tak wypełniamy
2: jakościowo
1: tak od poniedziałku do piątku nie ma nas w domu, no bo pracujemy i tak sobota od 9 rano po prostu jedziemy z tymi atrakcjami, nie? Budujemy wspomnienia, najlepiej na salach zabaw. Ja aż mi się, głowa mi zaczyna boleć, jak myślę o sali zabaw w sobotę, no ale dobrze. A ty piszesz coś takiego, że zasobem rodziców jest to, wielkim zasobem, iż dzieciństwo upłynęło w świecie analogowym. I piszesz też o tym, że można nie tyle wykonywać obowiązki za dzieci, co robić to razem. I tak czytając to, myślałam sobie o tym, że jak mówimy o poprzednich pokoleniach, o pokoleniu, które wychowało się, urodziło się w okolicy wojny i wychowywało dzieci w PRL-u, to mamy przed oczami takie matki, które robiły wszystko za swoje dzieci, prawda? Gotowały, nie uczyły ich tego wszystkiego, tak żeby... A te dzieci puszczone samopas, prawda? I my to trochę krytykujemy, bo my w ogóle lubimy pokrytykować sobie poprzednie pokolenia, a my robimy odwrotnie. My puszczamy bajki i sprzątamy, żeby potem spędzić z dzieckiem czas. A tutaj, no właśnie, jak poukładać sobie te proporcje quality time, wspólnego rozładowywania zmywarki? Ja daję ten przykład, bo u mnie w domu jest taka lista dyżurów co do zmywarki. Niektórzy się wciąż mówią, że się odpisują, ale nie odpisujemy ich, tych najmłodszych nawet. I zastanawiam się, jak to proporcjami podzielić też swojego doświadczenia. Ten taki czas wspaniały, zoo, kino, coś tam. Ten taki czas po prostu bycia. No i te obowiązki, żeby to wszystko jakoś tak, wiesz, budowało i było dobre ostatecznie w takim większym wymiarze.
2: Może zacznę od tego, że zanim odpowiem, to chciałbym państwu powiedzieć, że to, o czym piszę, nie zawsze jest tym, co robię. To znaczy, jest tak, że to jest pewnego rodzaju aspiracja i że życie wygląda czasem tak, że czasem to wszystko trybi, a czasem przestaje trybić, nie? Bo się pojawia choroba, bo się pojawia zmęczenie, bo się pojawia projekt w pracy i wszystko się rozpada. I że to jest po prostu kawałek życia rodzinnego. Mówię o tym na początku, dlatego że czasem ktoś mówi, no tak, aha, czyli to tak można wszystko tak zrobić. Nie, ja opisuję pewien stan, który... Nawet niektóre są rozdziały, które ja wiem, że tam jest u mnie gorzej z tym.
1: A to jest coś, do czego dążymy.
2: Ale
1: tak?
2: Ja wiem, że to tak powinno wyglądać, prawda? Z różnych tam powodów. Wiem, kto przeczyta książkę, będzie wiedział. Więc od tego chciałbym zacząć. I teraz tak. Co to znaczy quality time? No, bardzo różne rzeczy może oznaczać. I teraz, jeżeli pytasz, czy czas jakościowy to jest taki czas, że my zabieramy dzieci pokazywać im świat. Wesołe miasteczko, salę zabaw. Nie pamiętam, kiedy byłem na sali zabaw i bardzo się cieszę, że nie pamiętam. Chociaż wiem, że dla moich dzieci to by było w ogóle fajne może, żeby znów sobie pójść. To znaczy, to nie jest tak, że one nigdy nie były, bo one oczywiście były. Ja może tego unikałem bardziej, bo rzeczywiście też nie lubię tego hałasu. Bardziej to jakoś tam, że z kimś poszły albo poszliśmy, ale to no, jakoś tak inaczej to było zorganizowane. Także spokojnie też skakałem, prawda, pan z siwą brodą w parku trampolin. Robiłem takie rzeczy, ale one rzeczywiście nie są specjalnie moje ulubione i ja myślę, że to jest okej. Ja myślę, że to jest okej, że coś dla nas nie jest ulubione. Dla mnie bardziej takim czasem jakościowym jest pójście do lasu i moje dzieci tego chcą. No, myślę, że też chcą dlatego, że one od dzieciństwa wczesnego doświadczają tego i wiedzą, że to jest jakby naturalne i lubią to. Zresztą dla mojego synka, ja mam tylko jednego synka i to właśnie tego najmłodszego, no to dziewczyny też zawsze wracały z lasu z kijami, nie? Ale on jest już mistrzem, zbiera cztery razy tyle. I te kije są świetne, może nawet świetniejsze niż te piłeczki. Więc czas jakościowy, czyli jeżeli go rozumiemy jako wyjścia, i one mogą być właśnie w różne miejsca, zoo, kino, sala zabaw, las, rzeka, jezioro, łódka, kajak, i to jest dużo różnych opcji i uważam, że należy to robić. Absolutnie należy to robić, bo zadaniem naszym jako rodziców jest to, żeby ten świat pokazać, i kiedy się chodzi do zoo, jak nie wtedy, kiedy ma się, nie wiem, 5 lat albo 7 lat, albo coś w tym stylu.
1: Tak, prawda? Jak na sanki, co?
2: Proszę?
1: Na sanki.
2: Na sanki.
1: Jest taki moment, właśnie, kiedy trzeba szukać jakichś młodszych dzieci, jak swoje dorosną, żeby iść na sanki.
2: No właśnie, właśnie. Więc te rzeczy należy po prostu robić. I więcej nawet, uważam, że te rzeczy należy planować, bo dzisiaj mamy tak dużo rzeczy, że trzeba sobie ponazywać wcześniej. Aha, okej, okay, dobra, chciałbym, żeby moje dziecko przynajmniej raz w życiu było w zoo. Nie, tam raz. No, no może dwa albo trzy. No, albo, o, ciekawe jakby tam, bo te wrocławskie i to łódzkie podobno niezłe jest, prawda? Więc okej. Okay. Mój cel na moje rodzicielstwo jest takie, że zobaczymy trzy ogrody zoologiczne. Wrocław, Łódź, Warszawa. I to jest już jakiś cel i już tam próbujemy sobie pokazać, zaplanować, żeby pokazać dzieciom takie coś. Natomiast prawdziwy jakościowy czas, no to jest taki, kiedy moim zdaniem, taki, kiedy jest rodzic w zasięgu. Ja mówię zresztą o takich kilku, powiedzmy, rodzajach interakcji z dzieckiem, prawda? Że no jeden rodzaj tej interakcji to jest taki, że właśnie jesteśmy tak bardzo jakby połączeni. Połączeni w sensie, że razem coś robimy, prawda? No bo jak budujemy razem zamek z klocków, no to jesteśmy połączeni, prawda? Jak jedziemy razem na rowerach, to jesteśmy połączeni. Więc jest czas połączenia i jest taki czas, kiedy dziecko jest obok i ja jestem obok. Ja coś robię, ty coś robisz. On przychodzi do mnie i mówi: a tato, tam mi rozczepisz ten klocek? A dobrze, proszę, no okej, to ja teraz tutaj dalej tam, nie wiem, gotuję, pracuję, prasuję, wszystko jedno. I jest taki czas, kiedy nie ma nas w domu i to jest też naturalny czas. I teraz w ramach tych trzech dynamik, no to po pierwsze trzeba znaleźć równowagę. Nie mówię równowagę, to znaczy 33, 33, 33 i mamy stówkę, tylko równowagę, to znaczy, że w odpowiednich proporcjach, bo na przykład ten czas takiego połączenia, no z 18-latkiem będzie pewnie go mniej, nawet lepiej, żeby go było mniej niż z 7-latkiem. A to jest chyba oczywiste. Czyli w ojcostwie, dla mnie w takim świadomym ojcostwie dużo chodzi o to, taką autorefleksję. Ile jest tego czasu połączenia, ile jest tego czasu takiego bycia razem. Aha, jeszcze o jednym aspekcie nie powiedziałem, bardzo ważnym, bo jeszcze jest taki aspekt dyrektywny, prawda? Kiedy ja mówię, zrób to, zrób tamto, sprawdziłeś, zrobiłeś, czy masz lekcję, czy rozpakowałeś, to też jest potrzebne. I my czasem byśmy chcieli coś z czegoś wyciąć, prawda? I powiedzieć, a nie, ten, nie mam czasu na to z dzieckiem, bo ja teraz muszę go pilnować w sprawie lekcji. No tak, musisz trochę pilnować w sprawie lekcji, trochę się pobawić. I to wszystko się jakby miesza. I teraz wracam właściwie do tego, co ty już powiedziałaś. No samo auto się nie umyje, a podłoga nie odkurzy. I naprawdę można to robić razem. Wystarczy tylko, żebyśmy byli w tym razem, żebyśmy dawali sobie na to czas, czyli żebyśmy nie mieli, że 3 minuty za długo już odkurzasz, prawda? Tylko poodkurzali 3 minuty dłużej i skrzywili 17 gwoździ, a 3 wbili poprawnie. Żebyśmy po prostu mieli nastawienie nie jakby nie na wynik, żeby traktować te różne rzeczy, które są do zrobienia, o może tak, nie jako projekt, tylko jako proces. Czyli nie jako coś, co mam osiągnąć, tylko coś, co daje mi właśnie przestrzeń do relacji z moim dzieckiem. Że to posprzątanie razem albo, nie wiem, ustawienie się na tej myjni z tym karczerem, prawda, że to jest właśnie to, kiedy on może poczuć, że to jest ciężkie, że to trzeba trzymać, że tu trzeba naciskać, że tu się leje woda, że to jest po prostu czas doświadczeń. No i wtedy różne rzeczy też będą zrobione. A czy będą frustracje? Zawsze.
1: No. To nasze wyręczanie dzieci, albo ten taki czas często na salach zabaw, ja nie chcę ich krytykować jakoś bardzo, ja uznaję je w godzinach przedpołudniowych, jak nikogo tam nie ma, jak czasami z jakiejś choroby wychodzimy, to wtedy to jest idealny moment, ale z rozmów z ludźmi mam wrażenie, że to są te akurat formy, to są formy, które mają zapewnić święty spokój. I zdarzyło mi się kilka razy słyszeć pytanie od sąsiadów, na przykład ówczesnych, kiedy już będzie spokój? W sensie ja miałam trochę starsze dzieci. Już masz spokój? Jaki spokój? I wtedy sobie zdałam sprawę, to jest to, o czym ty piszesz. Święty spokój patronem mężczyzn. Ja bym to w ogóle rozciągnęła. My sobie często życzymy świętego spokoju z okazji urodzin czy czegoś. Potem to przychodzi na dziadków, którzy mówią swoje odchowami, ja już mam spokój. I to tak płynie sobie. Co zrobić, jak my chcemy mieć ten święty spokój, a mamy dzieci. Czy da się tym ojcostwem zachwycić nawet, no bo okej, są pewne poziomy zmęczenia i są takie momenty w życiu dzieci, kiedy my naprawdę jesteśmy zmęczeni i mamy dosyć. Nie wiem, czy jest rodzic, który czasem nie marzył o tym, żeby sobie poleżeć w szpitalu przez parę dni na przykład. Tak, na nic poważnego, ale żeby tak poleżeć, prawda? I to jest normalne. Czasami się płacze w przypadku kobiet, nie wiem jak mężczyzn, z przemęczenia. Ale jeśli to marzenie świętego spokoju w nas jest na co dzień, to nie wiem, to znaczy, że już jesteśmy, nie nadajemy się na ojców?
2: Nie, ja myślę, że to jest, wiesz, mówimy o świętym spokoju, myślę, że to jest tak naprawdę o pragnienie wytchnienia. Wytchnienia, które też sobie tak nazywamy, że wiesz, że właśnie chcielibyśmy na 100%. No to jest trochę tak jak z dziećmi, no. Jak dziecko by chciało czekolady, to nam opowie, że tak, chciałbym w ogóle obiad czekoladowy zjeść. No to nieprawda. Chcielibyśmy zjeść obiad, a potem czekoladę.
1: Po kilku kostkach się robi zielone.
2: Jasne,
1: po prostu.
2: No więc my w tym naszym przeciążeniu rodzicielskim po prostu mamy już tak serdecznie dość, że chcielibyśmy faktycznie mieć święty spokój, ale ja myślę, że to jest bardziej o wytchnienie. No i to tu jest nasze duże zadanie, jak sobie zapewnić trochę tego wytchnienia, prawda? Jak skorzystać z dziadków, jeśli można, nawet jeśli są daleko, jak sobie jakoś tak dzień próbować poukładać. Ja myślę, że tego wytchnienia będzie zawsze za mało przy dzieciach. Jeśli jest ich więcej, to tym bardziej. Wiesz, ja już tak sobie myślę, że no tak prawie 20 lat jestem ciągle rodzicem jakiegoś małego dziecka. To już jestem trochę zmęczony, to co powiedziałem na początku. To nie znaczy, że nie kocham moich dzieci, bo bardzo je kocham i w ogóle one nadają sens mojemu życiu ogromny. Ale nie należy się tym no, dziwić, że jesteśmy zmęczeni. Więc cóż to mądrego można powiedzieć?
1: Może to jest jakaś wizja rodzicielstwa, którą my mamy chociażby z mediów społecznościowych i zamiast dążyć do tego, o czym mówiliśmy, że to wcale tak niekoniecznie u ciebie idealnie jest, jak piszesz, ale że to jest coś, do czego dążysz, to my nie do tego dążymy, co trzeba.
2: No dlatego to powiedziałem, że u mnie nie jest idealnie, bo bardzo mi się nie podoba taka wizja właśnie z mediów społecznościowych, tego słodkiego rodzicielstwa, które dzieci są zawsze uśmiechnięte i czyste, jeśli są brudne, to jest element lifestyle'u.
1: Dokładnie uciapane.
2: Tak jest. No więc tak, rodzicielstwo jest pełne wyzwań, natomiast ja nie znam większej przygody życiowej, w ogóle większej drogi do siebie samego. Oczywiście można tę drogę zmarnować, ale jest to okazja niezwykła. Wiesz, jeszcze chciałem wrócić tak na sekundę, bo ty powiedziałeś o tym wyręczaniu dzieci i o tym, że chcemy, oglądają bajka, my posprzątajmy. No, też jest takie ciekawe, gdzieś tam krążyło kiedyś jako mem powiedzenie, nie? Że sprzątanie z dziećmi, sprzątanie domu z dziećmi jest jak mycie zębów czekoladą. No i no to też trochę tak jest. No słuchajcie, czasem sadzamy i oglądają, ale żeby to nie było jedyne rozwiązanie. I jeśli chodzi o to pomaganie, no i tak sobie myślę, że wyręczanie to nie pomaganie, to znaczy wyręczanie to tylko utrudnia, to tylko jest sprawianie, że dzieci jeszcze bardziej będą czegoś nie potrafiły i w ogóle mam takie przekonanie, że w dzisiejszym świecie, w świecie jednak dobrobytu, my potrzebujemy dzieciom dawać pewnego rodzaju niedostatek i trud. To znaczy, żeby one tego smakowały. Nie, że jakiś, nie wiem, przemoc i głód, tak? Tylko niedostatek i trud, to znaczy, nie wiem, jak dajemy kieszonkowe, to naprawdę nie musimy dawać tyle, żeby miało na wszystko. Właśnie lepiej, żeby mu zabrakło, żeby myślał, kurczę, co by tu zrobić, żeby mi, może babcię poproszę, nie? Albo może dorobię. Żeby dawać pewien niedostatek, dawać pewien trud, to znaczy, no okej, musisz, żeby zrobić to, musisz zrobić tamto. No bo tak życie wygląda, prawda? Zawsze jest jakiś element niedostatku i trudu i to nas w ogóle do czegoś tam motywuje. Więc mądry rodzic dziś, w dzisiejszych czasach, będzie dawał tą miłość, ale będzie dawał też tą miłość taką prawdziwą, która powie, wiesz co, no, ale tego to nie, bo nie, prawda? Bo nie mamy pieniędzy, bo nie mamy czasu, albo wiesz co, no dzisiaj musimy z tego zrezygnować. Żal ci, prawda? No żal, no. No wiem, chodź, przytul się. Ale jutro spróbujemy, żeby było. No więc to jest takie, wiesz, ciągłe balansowanie. Trudna to jest sztuka, powiem szczerze, ale właśnie w tym jest, to jest właśnie w tym fajne.
1: Powiedziałeś, że znajomi się śmieją, że ta książka to taki zabieg marketingowy, żeby kobiety kupowały swoim mężom na prezent. No dobra, ale faceci nie mają problemu z czytaniem poradników o ojcostwie?
2: No oczywiście, że mają. Co chwilę dostaję pytania. Mikołaj, kiedy audiobook? No kiedy?
1: Jakbym swojego męża słyszała.
2: Przeczytałem pierwszy rozdział, ale naprawdę, no chcę dalej, ale nie mam kiedy. No będzie, no będzie.
1: Będzie audiobook,
2: no,
1: tak?
2: No będzie, oczywiście będzie. No już te próbki zostały nagrane.
1: Wiesz, bo to z myślą
2: ja nie mam kiedy nagrywać.
1: Z myślą o mężczyznach, którzy rozładowują zmywarki, sprzątają i wszystko robią w domu, prawda? Bo to wtedy najwięcej mam wrażenie, jako rodzice słuchamy tych audiobooków.
2: No są tacy, którzy czytają. No to jest w ogóle pytanie, prawda? Że kobiety chyba też więcej czytają niż mężczyźni, w sensie, no poświęcają czas na przerzucanie stron.
1: Wy musicie jeszcze geopolityką się interesować i zarządzać losami świata, taka jest,
2: tak,
1: prawda?
2: Jest, tak jest. Tak jest. Więc iluś mężczyzn już przeczytało i dało mi znać, więc mniej więcej wiem, co tam sądzą, a iluś czeka, no kiedy wreszcie ten audiobook będzie, słuchajcie, będzie.
1: Ale nie ma takiego szerszego problemu w ogóle z poradnikiem na temat ojcostwa? To już, przepraszam, dorośliście do tego?
2: Myśmy dorośli do poradników na temat ojcostwa. No mam nadzieję, że to w ogóle nie jest poradnik do tematu ojcostwa.
1: Tak, znaczy może nie poradnik, nie? Ale wiesz, jak jest z takimi książkami. Kobiety chłoną te książki o wychowywaniu dzieci, tak. o takich rzeczach. No ich mężowie albo tak trochę prychają tam, nie? Kiedyś się inaczej robiło i żyliśmy. Albo słuchają tego, co żony mówią. Ja raczej streszczam mężowi to, co przeczytam. Chociaż ciężko się przyznać, dawno nic nie czytałam, no ale, no, ale powiedzmy przy pierwszym czytałam dużo, nie? Tak, teraz przeczytałam o ojcostwie, prawda? No. To też mężowi streszczam. Natomiast myślę, że to taka domena kobiet, jeśli chodzi o rodzicielstwo, czytanie o tej roli życia, o tak to nazwijmy.
2: No właśnie, bo zastanawiam się tak, jak odpowiedzieć na to twoje pytanie i myślę sobie, że tak, że w świecie, który ja znam, mężczyźni czytają, może mniej niż kobiety, nie wiem, nie mam jak to porównać, ale czytają i dzisiaj książki dotyczące różnych męskich ról i bycia mężczyzną, czy w roli ojca, czy w jakiejś innej roli, w sensie, że może nie w kontekście ojca, ale nie wiem, jakiejś tutaj tożsamości, czy w relacji ze własnym ojcem, i tak dalej, zyskują na popularności, więc a czytają, no, chociażby woleli audiobook. Ale nie wszyscy, niektórzy wolą właśnie papier.
1: Tak? Praktyczność w przypadku mężczyzn, uważam, że...
2: Czuję się zmobilizowany, bardzo, żeby nagrać tego audiobooka.
1: Bardzo ważne, proszę państwa. Mój mąż jak coś kupuje, to tylko sprawdza, czy da się to umyć w zmywarce. A jak nie da się, to czy ta rzecz ma na przykład płyty wymienne, które jak zmywarka już zniszczy, to będzie dało się dokupić, żeby całego sprzętu nie kupować. Znaczy, ta praktyczność myślę, że jest
2: ważna. Ale co, jak
1: ważna.
2: Będzie audiobook, to on też odsłucha, tak? Przy rozpakowywaniu? Nie
1: wiesz co, jeśli mu wojna na Ukrainie i o kontrolowanie, jak przesuwa się ta linia frontu pozwoli na to i różne cieśniny i sprawy kosmosu, ja teraz nie żartuję, to później, ja nie wiem jak u ciebie, ale u mnie jakby syn jest najstarszy, więc pięknie się to później obserwuje, te role kobiece i żeńskie przy stole, jak mój 8-letni syn tłumaczy swojej 6-letniej siostrze, że Rosjanom wydaje się, że wygrywają, a tak naprawdę linia frontu jest gdzie indziej.
2: Jedno zdanie. No. Panowie, wiecie, gdzie jest linia frontu? W waszych domach.
1: W kuchni.
2: Tam jest linia frontu. Naprawdę. To jest nasz krąg wpływu. Jeżeli mamy coś wielkiego do zrobienia na świecie, to jest dobra, mądra relacja z naszymi dziećmi. Córka moja przyszła do mnie ostatnio i mówi, tato, przecież to jest wszystko o tym samym. Putin na pewno, tak jak Hitler, nie miał relacji z ojcem. No.
1: I to prawda jest.
2: I to jest, i tutaj zostawiam trzy kropki. A Darth Vader i Luke Skywalker, zapamiętajcie te historie. Naprawdę.
1: Proszę państwa, to teraz każdy, kto będzie chciał wybrać geopolitykę nad książką o ojcostwie, to będzie czuł wyrzuty sumienia przy każdej informacji o tej geopolityce. Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj Fox, mąż jednej żony i tata pięciorga dzieci, autor książki Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
3: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: To już trzeci dzień trwają poszukiwania nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Wielkopolska walczy ze skutkami nawałnic. 120 osób przygotowuje się do skoku z mola w Sopocie. Jest 11. Marcin Bartnik. W całym województwie świętokrzyskim trwają poszukiwania byłego policjanta, który miał zabić teścia i ranić teściową. 49-latek zaatakował małżeństwo 80-latków nożem w jednym z domów w Mierzawie. Starszego mężczyzny nie udało się uratować, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
1: Mówiła Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną mundurowych. Wielkopolska dalej walczy ze skutkami nawałnic, tylko w nocy strażacy byli wzywani ponad 250 razy. Najwięcej interwencji mieliśmy w powiecie międzychodzkim, a w wielu miejscach dalej działamy, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Sytuacja nadal wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, czyli strażaków i sprzętu. W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
1: Sytuacja w Wielkopolsce po weekendowych nawałnicach jest stabilna, jednak cały czas obowiązują ostrzeżenia od synoptyków.
3: Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych nieprzerwanie monitorują sytuację i reagują na kolejne zgłoszenia mieszkańców. Od wczorajszego poranka w działaniach zaangażowanych było około 410 pojazdów strażackich.
1: W tej chwili nawałnice najbardziej aktywne są w okolicach Płocka na Mazowszu, Szczytna na Warmii i Mazurach oraz Tarnowa i Krosna na południu kraju. Ukraińskie drony zaatakowały Krym, tymczasowo wstrzymano ruch na moście łączącym Półwysep. Niedaleko doszło do pożaru w terminalu paliwowym. Równolegle pojawiły się także informacje o wybuchach i pożarach w mieście Kercz. Ukraińskie drony miały także atakować m.in. Sewastopol i Symferopol. Trafiona miała zostać elektrociepłownia i magazyn gazu ziemnego. Sprawą w sądzie rodzinnym i mandatem dla rodzica, tak zakończyła się interwencja policjantów w miejscowości Jakubowo w powiecie świeckim. Mundurowi ścigali 15-latka uciekającego quadem po drodze publicznej. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
4: Nastolatek próbował uciec przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, quad był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
1: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już za godzinę wyjątkowa akcja startuje na sopockim molo. To jedyna szansa w roku, by bez konsekwencji skoczyć stamtąd prosto do wody. To wszystko w szczytnym celu, mówi organizator wydarzenia Marcin Stefański.
5: Jeśli skoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
1: Podczas wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownice sopockiego WOPR-u. Start w samo południe.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio Wincenty Pipka, ojciec piątki dzieci, psycholog, coach i przedstawiciel Związku Dużych Rodzin 3+. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Za chwilę Dzień Ojca. Ja bardzo często rozmawiam o macierzyństwie, o kobietach, o udziale kobiet w różnych obszarach życia społecznego, publicznego. A ojcowie, no to jest bardzo, bardzo ważna rola, powołanie, kierunek życia. Czym dla ciebie jest ojcostwo?
2: Ale to chyba dobrze, że mówimy o kobietach przede wszystkim. Tak mi się wydaje, bo mężczyzna jest na swoim miejscu wtedy, jest po prostu trochę tak w cieniu i wydaje mi się, że to jest okej, okay, nie?
1: Ustąpmy kobietom pierwszeństwa.
2: Jeżeli mówimy o ojcach, nie? Bo to tak możemy wejść oczywiście w ten błędny korytarz parytetów i tak dalej, no to uważam, że to jest przynajmniej godne zastanowienia, w którym kierunku idziemy. Natomiast jeżeli chodzi o ojcostwo, to wydaje mi się, że tak powinno być z wielu względów, że ojciec powinien być jednak w cieniu, aczkolwiek ma swoje konkretne zadania w tym układzie, nie?
1: No ja tak trochę podpytując, jeszcze drążę, a czym dla ciebie jest ojcostwo? Twoje dzieci są już niektóre dorosłe.
2: Tak.
1: Tego doświadczenia sporo masz, ale jak ty definiujesz, czy w ogóle, no właśnie, czym dla ciebie jest bycie tatą?
2: To jest chyba największe zadanie, to po pierwsze, w życiu. To jest coś, czego się cały czas uczę, to na pewno. I tutaj nie ma jakby chyba żadnego zdziwienia, że przechodzimy w różne fazy i tak jak powiedziałeś, że mam już te dzieci niektóre dorosłe, to jest zupełnie inny rodzaj ojcostwa. To jest coś, z czego nikt cię nigdy nie zwolni przez całe życie. I na przykład ja mam tutaj duży dylemat i często jak spotykam się z ojcami gdzieś tam, to strasznie mnie dziwi, kiedy ojciec w ogóle, bo matka powiedziałbym szybciej, kiedy powie, że no już się nic nie da zrobić, że wychowaliśmy to nasze dziecko, już jest dorosłe, nic się nie da zrobić. Ja to jestem w stanie bardziej jakoś tak zrozumieć niż ojciec, który mówi, że no już wychowałem, już teraz nic nie zrobię. Nie? Moje dziecko na przykład dochodzi do wniosku, że poszło jego zdaniem złą drogą, no ale no cóż, nie? I tak sobie myślę, chłopie, no ale kto cię zwolnił z tego, nie? To wydaje mi się, że to są takie rzeczy, gdzie ja cały czas, oczywiście w inny sposób, ale cały czas jestem ojcem, nikt mnie nie zwolnił z tego, żeby przekazać temu dziecku, a ja to patrzę w ten sposób, na tą misję ojcowską, mamy to w Starym Testamencie, nie? Ja nie ukrywam, że dla mnie to jest jakaś wykładnia, kiedy mówimy o 10 przykazaniach, czyli to są takie zasady życiowe, można powiedzieć, których chyba nikt nie podważy na świecie, nie? Nie kradnij, nie zabijaj i tak dalej. To są zasady, pod którymi każdy może się podpisać. I teraz nakaz jest taki, że ty to przyjmiesz, żebyś mógł żyć w społeczeństwie, normalnie funkcjonować jako członek tego społeczeństwa i być pożytecznym dla tego społeczeństwa i wpoisz to swoim dzieciom, nie? I to jest dla mnie zadanie jako ojca. Ja to cały czas mam w uszach, że nie ja mam to przekazać werbalnie. Bo słuchajcie, wiecie, generalnie są takie zasady, jak dorośniecie, to musicie coś tam, bo tata wam powiedział. Tylko masz wpoić to. A wpoić to znaczy, że masz spowodować, żeby to dziecko przyjęło te zasady jako swoje. I tu jest duża sztuka.
1: Jako swoje, czyli bardziej przez przykład, jak rozumiem, bo dzieci uczą się przez patrzenie, a nie słuchanie w dużym stopniu, czyli naśladują, tak, rodziców.
2: Naśladują, a ja do czego wychowuję to dziecko? Ja muszę od samego początku wiedzieć, że ten proces wychowania, kiedy mam to dziecko, to jest czasowa misja. To jest kilkanaście lat, powiedzmy, kiedy to dziecko jest przy mnie i ja mogę próbować czy odnosić się do takich metod kara-nagroda,

0: na ojcostwo i popatrzeć, jak teraz wygląda współczesne ojcostwo, czy ono zmieniło się na przestrzeni lat, jak chociażby nasi rodzice, którzy nas wychowywali, a my byliśmy dziećmi, czy teraz to uległo zmianie. I taki raport mam tutaj przed sobą z lutego tego roku. Raport Stato24 przygotowany przez Stato.net i takie najważniejsze wnioski, które wypływają z tego raportu, może nie zaskakujące, ale wymienię je. Aż 92% ojców deklaruje, że dzieci są ich największym źródłem szczęścia. To wydaje się, że to jest i logiczne, i jakby no takie dosyć oczywiste. Natomiast to też jest podkreślane bardzo mocno, że praca nadal stanowi największą barierę w spędzaniu czasu z dziećmi. Jak ty się do tego odniesiesz? Bo ja często też pytam kobiety, jak łączą macierzyństwo z pracą? A bardzo rzadko słyszę pytanie, jak ojcowie łączą pracę z ojcostwem.
1: Tak, no bo to wszyscy a priori przyjmują, że ojciec, no cóż, no najwyżej jak dużo pracuje, no to dużo pewnie zarabia, to pewnie matka zajmuje się dziećmi. My mamy taki schemat myślowy, nie? Że właściwie to ojciec przede wszystkim ma zarabiać. On tam gdzieś pokutuje sprzed lat, natomiast to, że 90% deklaruje, to mnie nie dziwi. Ale że 90% tak robi, to wydaje mi się, że tu miałbym wątpliwości.
0: Nie, nie wiem, jak robi. Deklaruje. Deklarować, tak, a robić to też może być inaczej, tak? Bo tak jak mówisz, skoro to jest najważniejsze, no to wydaje się, że ten czas z dziećmi czy wychowywanie, no powinno być priorytetem, tak? Natomiast tak. Ja też to dostrzegam, że ten model, czy ten taki schemat, który od wielu lat, chyba od zawsze, jak ja przynajmniej pamiętam, funkcjonuje, że ojciec jest tym żywicielem rodziny, a mama to jest osobą, która, i tu mocno podkreślę, pracuje w domu, bo to jest bardzo ciężka praca, zajmowanie się i dziećmi, i całym gospodarstwem domowym. Natomiast to, co też widzę i dostrzegam w społeczeństwie młodszych pokolenia, takiego mojego mężczyzn, ojców, że oni faktycznie chcą być aktywnymi rodzicami, aktywnymi ojcami.
1: No wydaje mi się, że dzisiaj to się właśnie zmienia, dlatego że jeżeli już ktoś się... Kiedyś było tak, że właściwie droga była dosyć prosta. Byłem młodym chłopakiem, chciałem się ożenić, potem chciałem mieć dziecko, to było takie jakieś taka naturalna droga, nie? To powtarzało to tam, nie wiem, 80% ludzi, ktoś tam poszedł, nie wiem, został księdzem, jednostki zostawały singlami, taki mieliśmy, powiedzmy sobie, schemat, nie? Dzisiaj to już nie jest takie oczywiste, posiadanie dzieci, no widzimy, co się dzieje ze wskaźnikami demografii, to jest jakiś wybór i ci, którzy decydują się już na dziecko, dziś, zresztą to widać też po wskaźnikach demograficznych, że jak już się decydują na dziecko, to przeważnie mają więcej niż jedno dziecko. Nie? Więcej dzieci pochodzi w tej chwili, przynajmniej w Polsce jest tak, z rodzin wielodzietnych niż z tych, powiedzmy tam, które mają
0: pojedynczych,
1: nie? I teraz to jest jakby jedna rzecz, czyli można powiedzieć, że to rodzicielstwo jest takie bardziej świadome, bardziej takie, można powiedzieć, przemyślane, chcemy, siadamy, rozmawiamy o tym, a za tym idą super rozmowy, że słuchaj, ty wiesz, czy ty chcesz się realizować, czy ty chcesz dalej karierę, mówi mąż do żony, nie? Tak, no oczywiście, chcę swoją karierę tam, powiedzmy, rozwijać. No dobra, to ja muszę w takim momencie tak spasować, to teraz ja sobie trochę odpuszczam, to teraz ty tam, powiedzmy, się rozwijaj, teraz zrobię tak, żeby tobie było lżej. Ja mam takie doświadczenie jakiejś takiej, no źle to powiedziałem, współpracy, ale takiego
0: partnerstwa, bym
1: tak,
0: to
1: takiego partnerstwa,
0: tak? Taki model
1: z moją żoną, nie? I myśmy na każdym etapie, po każdym urlopie macierzyńskim, nam dzieci rodziły się co 5 lat. Mamy taki, jeszcze chyba z PRL-u, plan 5-letni, tak się śmiemy, ale co 5 lat rodziło nam się dziecko. I był ten czas na takie przemyślenie, no to dobra, to co teraz, nie? I że ktoś, którejś z nas mogło teraz wskoczyć jakby i rozwijać swoją jakąś tam karierę zawodową, żeby, bo ludzie mają różne potrzeby. Ja nie jestem na przykład przeciwny temu, żeby kobieta, tak jak mówisz, pracowała tylko w domu, zajmowała się dziećmi, jeżeli taką ma wolę, jeżeli tak są dogadani
0: jeżeli
1: z mężem.
0: Jeżeli w ogóle na to stać też rodzinę, jeżeli stać, bo to też rodziców, jeszcze są takie czynniki, które trzeba...
1: Proszę bardzo, nie? Ale jeżeli chce iść do pracy dla higieny psychicznej na przykład, bo chce przebywać z ludźmi, nie chce za 20 lat, za 15 lat powiedzieć mężowi, ty się rozwinąłeś, jesteś dzisiaj tam nie wiadomo kim, a ja co, nie? Bo takie przecież, no ile małżeństw w ten sposób się rozwala, nie?
0: Coraz więcej kobiet wraca na rynek pracy szybciej, coraz więcej kobiet jest aktywnych na rynku pracy, kobiety są lepiej wykształcone w Polsce. Niestety

0: jeszcze nie zarabiają na tych samych stanowiskach tak samo. Widać, że jeszcze jest ta luka płacowa. Ja już tak patrzę systemowo, ale wydaje mi się, że to w taki naturalny sposób, czy chcemy, czy nie chcemy, wymusza to, że zaczyna się zmieniać ten układ ról w rodzinie. Ojciec, matka, bo jeżeli, tak jak powiedziałeś, ktoś chce wrócić na ten rynek pracy, rozwijać się zawodowo, no to musimy dokonać trochę jakby przeglądu, jak teraz będzie funkcjonowała nasza rodzina. Jeżeli ty będziesz więcej w pracy, no to ktoś będzie musiał przejąć więcej tych obowiązków domowych.
1: Tak. Ale to jest kapitalny model wychowawczy. My w ten sposób, funkcjonując z żoną, my wielu rzeczy nie musimy tłumaczyć naszym dzieciom. Oni patrzą i widzą, jak pracuje, ja to nazywam zarząd, nie? I widzą, że oni sobie nawzajem służą, nawzajem sobie pomagają, więc my ich wychowujemy tylko przez to, że im pokazujemy, że traktujemy się podmiotowo, nie? I nie ma takiego niebezpieczeństwa, że na jakimś etapie, nawet jeżeli mamy taką presję z zewnątrz, bo to co mówisz, praca matki nie jest doceniana i jeszcze długo nie będzie, moim zdaniem, nie? To, co wykonuje w domu, bo to nam się wydaje takie... Zresztą ojca też, no bo każdy by wolał przyjść i my się z tego śmiejemy w kabaretach czy gdzieś tam, że facet przychodzi, pilota wrzuci, no bo chce odpocząć, nie? Tam się zresetować trochę i powinien przecież być bardziej zaangażowany. To jest duże niebezpieczeństwo właśnie w funkcjonowaniu facetów, kiedy ja przychodzę i duże niebezpieczeństwo, ja doświadczyłem tego i mogę się tym podzielić, że ja na jakimś etapie wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą, wychowywanie dzieci. I często też daję to jako przykład, taką trochę przestrogę, że na jakimś etapie, kiedy z przyczyn tam powiedzmy różnych musiałem odejść z pracy, gdzie miałem jakieś tam powiedzmy eksponowane stanowisko. I z dnia na dzień, kiedy ja tu rozmawiałem z poważnymi ludźmi, nie wiem, politykami, tam o sytuacji międzynarodowej, wiesz, takie, wydaje ci się, że jesteś takim ważnym człowiekiem, przychodzą pracownicy, pytają cię, czy robimy tak, czy robimy, wiesz, rośnie w tobie poczucie takiego, że ty jesteś naprawdę kimś istotnym, nie? Po czym cię zwalniają, następnego dnia nikt do ciebie nie dzwoni. Twój telefon, który był wczoraj rozgrzany do czerwoności, 4 razy ładowany w ciągu dnia, żeby można było odebrać te wszystkie ważne połączenia, następnego dnia nie znaczysz dla nikogo nic. Nie zostaje ci tylko jasz rodzina, nie?
0: Tylko jasz rodzina.
1: Ale ty przychodzisz i ja miałem to kiedyś odczucie, moja żona mówi, słuchaj, to zawieź teraz syna tam do przedszkola, on był wtedy na takim etapie. I ja pamiętałem, gdzie jest przedszkole, to miałem o tyle plus. Tylko wyobraź sobie, że on mi się ładuje do samochodu i ja patrzę na niego i mówię, kurczę, nie mam o czym z nim rozmawiać, rozumiesz? 6-letni chłopak wsiada do samochodu, mój syn, 6 lat był ze mną, ja go teoretycznie wychowuję, jestem przekonany, że mam wszystko pod kontrolą, daję mu wakacje, daję mu jedzenie, daję mu wszystko, ja nie mam o czym z nim rozmawiać.
0: Tu stawiamy przecinek i za moment wracamy do naszej rozmowy.
2: Rozmowa na plus. Reklama. Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
10: teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną Wincenty Pipka, ojciec piątki dzieci, psycholog, coach, przedstawiciel Związku Dużych Rodzin 3+. Rozmawiamy o ojcostwie. Przed przerwą powiedziałeś bardzo istotne zdanie o budowaniu więzi między ojcem a dzieckiem. Jeśli nie zbuduje się tej więzi na pewnym etapie życia, kiedy dziecko jest jeszcze małe, kilkuletnie, może jeszcze, nie wiem, zaczyna wchodzić ten wiek nastoletni, czy później w ogóle jest szansa, żeby to nadrobić?
2: Jeżeli byśmy zwątpili, że jest szansa, to musielibyśmy powiedzieć, że ojcostwo obowiązuje do, nie wiem, 18 roku życia dziecka, czy tam coś, i wpisalibyśmy sobie potem: do widzenia, dziękujemy, dziecko, no tyle się udało zrobić, nie? Obowiązuje to do 50 roku życia dziecka i dalej, jeżeli my dożyjemy. Jestem cały czas ojcem, nie? Tylko powiem ci, że miałem takie fantastyczne doświadczenie, że w ogóle dzieci to jest po prostu, to są najlepsi profesorowie, nie? Po pierwsze, że walą ci prosto w oczy.
1: Szczerze, co myślą?
2: Jak już są starsze, to tak bardziej przez bibułeczkę, ale jak są małe, to walą prosto w oczy. Szczerze o tobie, nie kompletnie tam, nie mają zahamowań. Dobrze obserwują i są mądre, nie? Trzeba zawsze myśleć o swoim dziecku, że mam fantastyczne dzieci i jest bardzo mądre. Ja kiedyś miałem taką konferencję, jedna z takich pierwszych, gdzie tam się odważyłem poprowadzić dla mężczyzn takie tam spotkanie. I jak do mnie dotarło, że będę miał pełną salę, bo myślałem, że tam przyjdzie 10 facetów, to możemy zawsze o czymś pogadać. Ale jednak się okazało, że była pełna sala, i mówię do mojej córki, która wówczas miała tam, nie wiem, 18 lat, 19 czy jakoś tak. Ja mówię: słuchaj, ty, wiesz co, jest taki temat, bo będę tam na konferencji. Ja mówię: wiesz, sala to kipi testosteronem. Ja mówię: co ja mogę im powiedzieć, nie, tym facetom? I ona mi sprzedała to, bardzo często lubię to powtarzać. Ona mówi: słuchaj, pamiętasz, tato, jak byłam kiedyś w domu sama i wleciał wróbelek tam jakiś do domu. Były drzwi otwarte na taras i mówię: kurczę, co to ma wspólnego, nie? I ja mówię: no, pamiętam tam niby, ale tak nie do końca pamiętałem. I ona mówi: ja do ciebie zadzwoniłam tam do pracy, no i ty odebrałeś, powiedziałeś mi, co mam zrobić, bo się bałam, że pies go tam zagryzie, że wróbelek zginie. Ja mówię: no i co? Ona mówi: no nie, jednak wróbelek niestety nie przeżył tej całej akcji. Mówi, ale później jej ówczesny tam narzeczony mówi: jak ty możesz dzwonić do ojca w środku dnia, do pracy, bo ci wróbelek wleciał do mieszkania, nie? I ona mówi, on mi zwrócił uwagę, że to po prostu
1: no, źle tak, zrobiła,
2: z czymś takim, ojcu zawracam głowę. Ona mówi: a ja sobie wtedy pomyślałam, że jak mogę do ciebie zadzwonić w takiej sprawie, to mogę zadzwonić w każdej sprawie. I od razu oczywiście sprzedałem to tym ojcom i oni wszyscy po prostu widziałem, że łyknęli, o co chodzi, nie? Że to nie jest ten telefon, który ja chcę wykonać do dziecka, bo się zebrałem, przeczytałem książkę i teraz przekażę ci, dziecko, moją mądrość ojcowską. To nie jest ten telefon. Ten telefon jest nic nieważny, nie warty. Znaczy trochę tam jest warty, bo poświęcam może czas, ale najbardziej wartościowe są te telefony, które ja odbieram od dziecka. Ten telefon w sprawie jakiegoś wróbelka, o którym ja za chwilę nie pamiętam, i ja później sobie przeskanowałem, że ile musiało być rozmów w moim życiu z moim ojcem, kiedy on chciał mi coś ważnego przekazać. Ja nie pamiętam tych rzeczy, ale pamiętam niektóre rzeczy, które chyba zrobił przy okazji. Kiedyś mi wystrugał śmigiełko takie... Pamiętam to. Ze starej choinki. Wyrzucał choinkę po prostu po świętach i z tego pnia wystrugał mi śmigiełko. Myślę, że on o tym zapomniał za 2 tygodnie. Z nudów chyba sobie zrobił. Siedział w domu, wystrugał. Ja to pamiętałem, że tata nie wiem dlaczego, że zrobił to dla mnie specjalnie, nie? I to są te momenty, które my wyłapiemy. Więc ta świadomość, że ja jestem ojcem cały czas, że nie ma tych momentów. Kiedyś mój syn mi też powiedział, tam coś tam nawywijał, jak to chłopak w odpowiednim wieku, i on chciał ze mną porozmawiać o tym, nie? Ja o tym wiedziałem, ale on jak tam przyszła chwila, mówi: tato, chciałem z tobą pogadać. I powiedział mi całą prawdę, nie? I co tam nawywijał i tak dalej. I ja w tym momencie, ojciec, nie? Kurczę. Ja mówię: teraz powinienem mieć jakąś mądrość, jakieś coś. Kurczę, chyba nie przeczytałem tej książki. I tak chodzę. I zawsze sobie przypominałem, co od dzieciństwa tam próbowaliśmy z dziećmi robić, jak coś tam nawywijały. Ja mówię: stary, no wiesz, powiem ci szczerze, że nie wiem, co mam ci powiedzieć, nie? Ja mówię: ja to bym na twoim miejscu poszedł do spowiedzi, nie? A on mówi: już byłem, nie?
1: Już byłem.
2: I ja mówię: no to stary, no to już jest załatwione, nie? To właściwie zrobiłeś najlepsze, co mogłeś, nie? I gadamy potem sobie dalej. I on już był pełnoletni, nie? I gadamy sobie potem dalej. No i tak skończyliśmy pokojowo tą rozmowę. Ja mówię, słuchaj, wiesz, no, ja w takich sytuacjach coś tam, no już później mu to sprzedaję jakieś tam swoje. I on chyba po roku, czy jakoś tak, czy tam po dwóch latach wrócił i tam jakoś tak do tego tematu, tak po prostu tylko liznęliśmy. Mówi, wiesz co, tato, mówi, gdybyś wtedy inaczej zareagował, potoczyłoby się zupełnie inaczej. A ja byłem później zadowolony z tego, jak on później tam wychodził z tych swoich rzeczy, jakie sobie narzucił też tak standardy, to go dużo nauczyło. Ja byłem z tej dojrzałości byłem bardzo zadowolony. On bardzo dużą naukę z tego wyciągnął. I chyba tak właśnie to tam jakoś tak było, że nawet wracając do tego tam pochwaliłem. I on mówi, gdybyś inaczej zareagował, ale ja kończę, nie wiem dlaczego tak zareagowałem. Wiesz, to jest tak, że ojciec musi decydować.
1: Musi decydować, ale ja też sprawdzając, no właśnie, w różnych opracowaniach, w raportach, w rozmowach, a ty potwierdzasz to przykładem, to, na czym najbardziej zależy, czy to, jak ojcowie powinni funkcjonować, czego im potrzeba, to jest to, żeby byli obecni. On nie musi być perfekcyjny. Tu nie chodzi o to teraz, że on ma być tak, jak powiedzieliśmy, perfekcyjny, podejmuje decyzje, od razu wiemy, jak taki zarząd z góry, co ma się zadziać, jak i którędy. Czasami trzeba po prostu przyjść, wysłuchać i po prostu być z tym dzieckiem. Co jest zastanawiające, gdybyśmy zrobili teraz taką sondę, czy wśród naszych słuchaczy, czy wśród znajomych, ile czasu ojcowie spędzają z dziećmi? Jaka by padła tu odpowiedź?
2: No właśnie, tutaj wracamy do mojego takiego ulubionego badania, które zostało przeprowadzone w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu, 40-sekundowego ojca, nie? Robiono takie badania w wielu krajach, w Polsce też tam chyba wtedy ojcowie deklarowali 12 minut, czy jakoś tak realnie dziennie uwagi.
1: 12 minut dziennie relacji z dzieckiem, okej. Okay.
2: I to tam, powiedzmy, tam we Francji też było coś tam naście, gdzieś tam chyba najlepsze wyniki by około 20 w deklaracjach, nie? Natomiast w Wielkiej Brytanii zrobiono chyba na 3000 ojców, jeżeli dobrze pamiętam, takie badanie, gdzie tam naszpikowano ich kamerami różnego rodzaju i badano czas takiej 100% uważności, kiedy twoja uwaga jest skupiona na tym dziecku w 100% i wyszło 40 sekund na dobę. Stąd to hasło takiego 40-sekundowego ojca. I to jest bardzo groźne dla nas, dla ojców i dla matek, nie? Uważam, że ten wynik jest bardzo groźny, dlatego że dziecko przychodzi do nas i domaga się tej uważności, znaczy domaga się, my jesteśmy mu to winni, nie? Co jest celem wychowania? Wydobyć to, co jest najcenniejszego z tego dziecka, pomóc mu wydobyć, urosnąć. Jeżeli dziecko jest pięknym kwiatem róży, to ja mam zadbać o to, żeby się rozwinął jako piękny kwiat róży, nie? Mam
1: ja wrócę do warunki. Tych wyników tego raportu Tatonet. 92% ojców deklaruje, że dzieci są największym źródłem szczęścia, ale ten czas, jak porównamy do 40-sekundowego ojca, no bo to akurat było na ojcach badanie, nie wiem, jakie by było, gdyby było zrobione z mamami, choć podejrzewam, że ten czas mógłby być dłuższy, też z tej racji, że dzieci bardzo często przychodzą do mamy, nawet jeśli tata stoi obok. Nie wiem, czy ty to zauważasz jako ojciec, jak na to patrzą nasi słuchacze, ale ja też to widzę i dostrzegam, że bardzo często to mama jest tym pierwszym źródłem, tak, kontaktu, informacji, pomocy i nie mówię, że to jest źle. Nie wiem, czy to jest źle, czy to jest dobrze, ale widzę, że tak się dzieje.
2: Znaczy, tutaj też musimy powiedzieć, że to zależy od też okresu rozwojowego, od tego, jaką tą relację zbudowaliśmy i jakie sobie też przydzieliliśmy role, nie? I jak realizowaliśmy to. Jeżeli mnie jako ojca nie interesowało przez 12 lat życia mojego dziecka, czyli że mu się zepsuł tam, nie wiem, żołnierzyk, samochodzik czy coś takiego, to dziecko nie przyjdzie do mnie w wieku 16 lat, tato, wiesz, mam pierwsze problemy z dziewczyną, bo chciałem z tobą porozmawiać, kumple mnie namawiają na narkotyki, co ty sądzisz o narkotykach? Nie przyjdzie, po prostu nie przyjdzie. Pójdzie z kumplami, bo ojciec jest skreślony już po prostu. Tym bardziej, że jeszcze w tym okresie, kiedy musi się od tego ojca oderwać. No, natura tego się domaga, żeby się od tego ojca oderwać, nie? I to musi być w tym momencie, jeżeli nigdy tej więzi nie było z ojcem, no to nie ma się od kogo nawet, szczerze mówiąc, odepchnąć, nie? Więc to jest porażające. I tu jeżeli mówimy o 90%, ja w to wierzę, jeżeli mówimy o małych dzieciach, pumpuś, pimpuś, już nauczył się na rowerku jeździć, pierwszy wierszyk powiedział, po angielsku mówi hello i wtedy my się cieszymy, moja duma, niech ktoś zobaczy mój syn, nie? Ale jak ma później naście, w krzaczorach siedzi i ciągnie jakieś dragi z tym, przepraszam, czyje to dziecko, nie? Już nie jesteśmy często tak dumni z tych dzieci, albo mówimy oj Boże, te komórki go zmarnowały, oj Boże, to środowisko. Nie, środowisko weszło, bo ciebie nie było. Komórka weszła, bo ciebie nie było. a nie, że komórka go zniszczyła. Jeżeli komórka jest silniejsza od ciebie, stary, wyłącz baterię.
1: Albo wyrzuć komórkę.
2: Albo wyrzuć komórkę. No, to jest takie gadanie, my sobie tych usprawiedliwień tyle walimy, ale jeżeli zabarłożyłem przez kilkanaście lat, to też nie mogę powiedzieć, że już nic się nie da zrobić. Dużo więcej muszę robić. Dużo trudniej będzie, bo to już zastygło. To jest tak jak co tydzień czyścisz łazienkę, no to myk, myk, myk, pół godzinki i masz wyczyszczoną łazieneczkę. Nie czyść przez pół roku, daj spokój. Mówisz, Boże, nigdy więcej czyszczenia łazienki. Tak samo zabarłożyłeś relację z dzieckiem, no to jest odkamienianie. To jest odkamienianie, żeby się do tego serca tam dobić. To jest strasznie trudne.
1: Wincenty Pipka jest naszym gościem. My za chwilę wracamy do rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną Wincenty Pipka, ojciec piątki dzieci, psycholog, coach, przedstawiciel Związku Dużych Rodzin 3+. Ty jesteś psychologiem. Już o tym ojcostwie bardzo dużo mówiliśmy. Oczywiście dalej będziemy w tym kierunku, ale w gabinecie podczas rozmów z innymi mężczyznami, ojcami, także też działając w Związku Dużych Rodzin 3+, zapewne wielokrotnie spotykasz się z tym, co tobie komunikują, mówią mężczyźni, ojcowie, którzy przychodzą do gabinetu na taką rozmowę. Jakie są największe problemy, wyzwania ojców XXI wieku? I tu cała litania.
2: Tu jest cała litania, nie? To znaczy, bo tu mamy duży kłopot pojęciowy w ogóle na dzień dobry, nie? My na przykład sobie ubzduraliśmy, bo tutaj powiedzieliśmy już wcześniej, że my wychowujemy dzieci do wolności, nie? A myśmy sobie ubzdurali, znaczy wprowadziliśmy sobie takie kłamstwo, że kobieta wyzwolona, czy mężczyzna wyzwolony, nie? To jest, operujemy takim pojęciem, prawda? I co ono oznacza w praktyce, nie? W praktyce to bardzo często oznacza kobieta niewierna, czy mężczyzna niewierny, nie?
1: No, że nic mnie nie ogranicza.
2: Nic mnie nie ogranicza,
1: żadne,
2: ale też...
1: nakazy, zakazy.
2: Tak, tak, ale też jeżeli mówimy o małżeństwie, bo tak naprawdę małżeństwo jest źródłem relacji z dziećmi, nie? To jest źródło miłości, z której powstaje dziecko. Z naszej miłości małżeńskiej powstaje to dziecko. Czyli to źródłem tego dziecka jest nasza miłość. Masz zatrute źródło, masz zatrutą relację z dzieckiem. Proste. Musisz dbać o czystość tego źródła, o czystość twojej miłości. Dziecko za 15-18 lat odejdzie, czy tego chcesz, czy nie chcesz, bo musi odejść, jeżeli ma się prawidłowo rozwijać. Projekt dziecko jest obliczony na, wiele ludzi się oburza, jak to mówię, ale mniej więcej na 18 lat. Oczywiście jestem całe życie ojcem, ale moja relacja miłości z żoną jest najważniejsza. I teraz największy problem jest taki, jeżeli my nie dbamy o przede wszystkim i na pierwszym miejscu o relację z żoną, nie? Jeżeli nie kocham tak naprawdę żony, nie będę kochał swojego dziecka. Proste.
1: Okej, czy to są te problemy, które ty odczytujesz, największe, że tak naprawdę źródło innych problemów zaczyna się tutaj?
2: Tak, no jeżeli małżeństwo przepycha się na przykład, bo dzisiaj też mamy ten kolejny bałagan, dążenie do dobrostanu, nie? Spotyka się dwoje ludzi, którzy dążą do dobrostanu. Dobrostan rozumiany w ten sposób, że nawet ostatnio słuchałem jakiegoś takiego podcaściku, że nie należy dbać o utrzymanie relacji za wszelką cenę, bo ona czasami za dużo kosztuje, nie? Za dużo kosztuje w znaczeniu, że ja za dużo mogę stracić na tej relacji, nie? I teraz, jeżeli my patrzymy na miłość dwoje ludzi, taką miłość, która nie ma granic, bo miłość nie ma granic. I jeżeli odniesiemy to do wartości takich chrześcijańskich, to Chrystus pokazał, gdzie jest granica miłości. Krzyż to jest granica miłości. I moje życie, jeżeli ja wchodzę w związek małżeński, to jest codzienne umieranie dla drugiej osoby. Chyba że ja rozumiem to inaczej, ale to już nie jest
1: miłość.
2: Nie
1: wiem, czy to brzmi zachęcająco dla młodych mężczyzn, którzy nas słuchają, bądź kobiet i myślą o tym, żeby założyć rodzinę. Jeżeli
2: bardzo zachęcająco.
1: Takie poświęcenie,
2: dla prawdziwego faceta,
1: taki
2: to,
1: trud i takie wyzwanie, to może lepiej w ogóle w to nie wchodzić.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Znaczy, to mówisz tak jak apostołowie. No, my poświęciliśmy wszystko i co teraz z tego będziemy mieli? To jest ludzkie myślenie. Jeżeli ty naprawdę chcesz kochać, jeżeli naprawdę chcesz być facetem, to nie ma dla ciebie większego takiego poweru, jak dziecko ci powie: a mój tata to potrafi, nie? Albo żona ci powie: misiu, no ale ty to, no nikt tego tak nie zrobi jak ty. No to przecież jesteś w stanie dom przesunąć o 100 metrów. Jak ci żona powie, że, albo powie jeszcze sąsiadce, że ja to mam takiego męża, ja zawsze mogę na niego liczyć, nie? To wracamy do tego modelu ojcostwa, kiedy z najstarszą córką, wtedy facetów na próżno było szukać z wózkiem na spacerze. A ja wtedy chodziłem na spacer.
1: Teraz to
2: spacer.
1: Już jest taki widok dosyć powszechny. Tak, ale tak, kiedyś nie było, tak.
2: Powiem ci, że...
1: z wózkami na placach zabaw.
2: Ja chodziłem do parku, w Piastowie wynajmowaliśmy wtedy mieszkanie i byłem jedynym facetem w tym parku, no to... i same kobiety. Byłem jak lew na sawannie. No. Patrzę, wszystkie lwice tylko patrzą z zazdrością. Mój to by nie przyszedł. A ja sobie siedzę,
1: tak.
2: Wyobraź sobie...
1: Czemu nie pracował? Gdzie on był w tym czasie? Czemu chodził z wózkiem, z dzieckiem?
2: Bo żonę wyręcza.
1: Słuchaj,
2: czułem się jak Pudzianowski, skrobiąc łyżeczką jabłuszko i podając córce. Naprawdę, czułem się taki... Ja mówię, uczcie się ode mnie. Jak Boga kocham. Naprawdę, czułem się taki spełniony, nie? Może to był świr, ale naprawdę tak uważam, że mogłem coś zrobić dla mojej żony, nie? W tym czasie, nie? I wydaje mi się, że jak więcej jest radości w dawaniu niż w braniu, nie?
1: To wcale nie jest łatwiejsze, często, ale finalnie, tak jak mówisz, może dawać dużo większą satysfakcję, radość, spełnienie.
2: To jest to, o czym mówimy w relacjach. W małżeństwie kłótnia nie jest najgorsza. Najgorsze jest to, jeżeli już nie interesujesz twojej żony, nie? Jeżeli twój mąż straci tobą zainteresowanie, ty przychodzisz do domu, cześć, włącz telewizor, nie? Nie zapyta cię, co w pracy, nie przytuli cię, wiesz, nie czeka na ciebie, pies do ciebie podlecie, mąż nie przyjdzie. Wiesz, no można szmergla dostać w tym momencie, przepraszam, że tak mówię, ale wiesz, to jest najgorsze, co może być, jeżeli ty nie czujesz się ważna dla drugiej osoby.
1: To, co mówisz, skłania mnie do takiego wniosku, przemyśleń, które sama już oczywiście też dostrzegam, ale gdzieś to potwierdza. Bycie dobrą mamą to jest współgra z bycie dobrym ojcem. To jakby macierzyństwo i ojcostwo to musi się uzupełniać. To znaczy, jeżeli my chcemy, żeby nasi ojcowie byli coraz lepsi, to też jest to wsparcie ze strony kobiet, musi iść jakby tutaj w parze i im ja jestem lepszą mamą, tym współmałżonek może stać się lepszym ojcem. Jeśli ja jestem, chcę być dobrym ojcem, to też wspieram w tym, żeby moja żona była jak najlepszą mamą. To źródło, ono się gdzieś tutaj zazębia i wydaje mi się, że wręcz jakby... Nie wiem, czy takie oczekiwanie, a są takie oczekiwania, tak, społeczne, żeby ojcowie byli, i ojcowie też to deklarują, coraz bardziej aktywni, obecni, interesowali się życiem dzieci, to musi gdzieś to się tutaj, powinno się odbywać na tej linii mąż, żona, matka, ojciec. Inaczej będzie bardzo trudno.
2: To
1: nie ma być rywalizacja, tylko wspieranie.
2: To jest na to też cytat taki Biblii, oceniajcie siebie jeden drugiego za wyżej stojących, nie? I dla mnie fajną lekcją jest, na pewno kojarzysz Jezus, który się zgubił tam w świątyni, nie? To jest w ogóle ciekawa historia, że Maryja, która tam dostała misję od Pana Boga, gubi Jezusa, nie? To jakieś, ja jestem, kurczę, o co chodzi? I ten Józef jakiś taki...
1: Zagubiony.
2: Trzy dni szukali, nie?
1: Policja, w ogóle alerty, wszystko.
2: No niebieska karta tam założona powinna być, nie? I tak ja sobie myślę, ale to jest niesamowita lekcja. I teraz, kiedy ta Maryja tam przychodzi, to pokazuje ich szacunek wzajemny. Józef oczywiście, jak to Józef, nic nie gada, nie? Ale ona przychodzi i mówi... Ty, no co żeś tam zrobił, nie? Stawia do pionu Jezusa, nie? I mówi, co żeś tam zrobił? Ojciec twój i ja martwiliśmy się o ciebie, nie? W tym momencie nie wychodzi. Nie wiesz, jak to matka. Ojciec twój, a ojciec stoi obok i nawet nie pokazuje, że jest wkurzony, nie? Bo gdyby był, to chyba coś by powiedział, nie? A on, ojciec twój, to, że ja, to kij, ale ojciec twój jest zdenerwowany, nie? Zdenerwował się o ciebie. Ty rozumiesz, co się stało? Ojciec tu się od ciebie denerwował, nie? Jak to ustawia hierarchię, jak to ustawia autorytet w rodzinie, nie? Czy my dzisiaj tak dbamy o autorytet współmałżonka? To jest dramat, po prostu to jest dramat, nie? Tylko tacie nie mów, tylko to, ja ci tu stówkę odpalę, ale tylko nie mów tacie. No jest pozamiatane po prostu i później jak my chcesz wychowywać razem dziecko, ja chcę, żeby twój ojciec, tak jak święty Józef, już jak już jesteśmy przy tym przykładzie, nie? Dzisiaj mówimy, o teraz przemyśl sobie, jak twój ojciec czy cię dobrze wychowywał, a jak dziadek tam, zrób sobie terapię i tak dalej. No trochę sobie strzelam w stopę, ale... I tu jest tak, jakbyśmy popatrzyli na ten przykład, który nam jest podawany jako święty przykład, tak? Święty Józef co robi? Robi się zadyma, raz jak mu mówi Maryja, że jest w ciąży, no to co robi? Podjął decyzję, oddala ją potajemnie i idzie spać. Jak prawdziwy ojciec, jak prawdziwy facet podjął decyzję i idzie spać, no bo co będzie dalej rozkminiał, nie? Rano się okazuje, że złą decyzję podjął, bo mu tam anioł mówi, że słuchaj, nie, podjąłeś złą decyzję, musisz zmienić ją. Okej, zmienia decyzję, ale nie idzie do terapeuty, tylko mówi, dobra, no to zmieniłem decyzję, bo mi inaczej tam, nie wiem, przyśniło się, anioł mi powiedział czegoś, ale podejmuje decyzję. To jest właśnie to, co facet musi zrobić. Ile ja w życiu popełniłem błędnych decyzji przy wychowaniu, z ilu musiałem się wycofać, ile razy musiałem przepraszać moje dzieci.
1: Przepraszać dzieci, nie wiem, czy to jest taka powszechna praktyka, ale dziękuję za te słowa, które mówisz, tak? Że też rodzic może się pomylić.
2: No myli się, o, tu mam świetny przykład, powiedział mi znajomy niedawno i bardzo mi to pasuje, bo ja uważam, że za każdym razem, kiedy przepraszałem dziecko, zawsze zyskiwałem na autorytecie. Przychodzili mi i mówię, słuchaj, wiesz co, na przykład nakrzyczałem na ciebie publicznie, nie? Tam przy koleżankach, czy gdzieś tam przy wujku, czy tam. Ja mówię, wiesz co, przepraszam cię za to, nie? Ja miałem rację, źle się zachowałaś, czy źle się zachowałeś, miałem rację, należy ci się karać, tam konsekwencja, ale nie powinienem tego zrobić publicznie, nie? Inna zupełnie rozmowa. A mój znajomy sprzedał mi taką opowieść w realu. Jego syn mówi, już będąc na studiach, na jakiejś tam wyprawie wspólnej, mówi: słuchaj, tato, wiesz co? Mówi: ja to zawsze myślałem, że ty wszystko wiesz, jesteś najmądrzejszy, wszystko potrafisz, mówi. Ale jak dorosłem, mówi, to zobaczyłem, że ty wcale tak nie jesteś taki, mówi. Ty też się mylisz, mówi, ty też nie wszystko potrafisz, nie? I mój znowu mówi: ty stary, mówi, zwątpiłem. Mówię: to co, to już straciłem u ciebie? On mówi: nie, mówi, słuchaj, dzięki temu zrozumiałem, że mogę być taki jak ty.
1: Piękne, a teraz ponieważ mamy już ostatnie minuty, a chciałabym, żebyśmy jeszcze dwa wątki poruszyli bardzo krótko. Z jednej strony, żebyśmy powiedzieli, jak zachęcić młodych mężczyzn. Czy jest na to jakaś rada? W jaki sposób mówimy o raz bardzo niskiej demografii, spadającej liczbie urodzin? Nie wiem, czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu męskości. Na różne strony jest to już wertowane. Jedni mówią, jest, drudzy, że już wychodzimy z tego kryzysu. Jak zachęcić młodych mężczyzn do tego, żeby zdecydowali się na ojcostwo?
2: Moim zdaniem na pewno nie tym naganianiem takim, że róbmy dzieci, bo demografia, bo system emerytalny, bo
1: to jest przeciwskuteczne.
2: To jest przeciwskuteczne, nie? Problem jest taki, że dzisiaj chyba nikt nie wie, jak to robić, bo z różnych stron głosy są badania, są wskaźniki, ale ostatnio miałem okazję uczestniczyć w takiej bardzo ciekawej konferencji w Mikołajkach, gdzie przedstawiciel z Litwy, prowadziłem taki panel i tam przedstawiciel z Litwy, który się zajmował z ramienia chyba rządu takimi różnymi tam właśnie demograficznymi sprawami, i mówi, że nie róbcie w Polsce tego błędu, który myśmy zrobili, mówi, bo my też pompowaliśmy grube miliony, miliardy w poprawę demografii, mówi, to nie w pieniądzach jest, nie? Mówi, to nie w pieniądzach, to jest w systemie wartości. I tu jest większy problem, dlatego, że rośnie nam pokolenie młodych, potencjalnych, znaczy chłopaków czy tam dziewczyn, którzy mogliby zostać rodzicami, ale oni nie mają doświadczenia prawdziwej rodziny. Oni już nie mają doświadczenia. Dla nich rodzina to jest to, co oni mieli pod tym dachem, pod którym mieszkali. Ale to często nie była rodzina. To nie jest prawdziwa rodzina. Bo tam jest więcej czasami rodziców niż dzieci, nie? Wiesz, o co chodzi? I tam jest tak, że ojciec po kilkunastu czy kilku latach stwierdził, że ta mama to nie, to ja tam muszę inną. A mama mówi po jakimś czasie, to nie, bo ja chcę innego ojca. I wszystko to nazywamy wyzwolonymi rodzicami, nie? Że oni podjęli decyzję, że ta relacja się wypaliła, a dla dziecka, jakby tego nie nazwać, cokolwiek by nie robić, to będzie jedna z największych traum w życiu. I to dziecko nie chce zafundować tego samego, raz nie chce wchodzić w takie jakieś dziwne relacje, bo woli sobie wtedy to poukładać w inny sposób, a dwa, na pewno nie chce zafundować tego samego tym dzieciom, które potencjalnie gdzieś w sposób naturalny już kocha, nawet jak ich nie ma, nie? Mówi, ja nie chcę tego zafundować tego dziecko, ale on nie wie, jak może wyglądać rodzina, gdzie ludzie walczą o tą relację, gdzie ludzie wszystko poświęcą, żeby być razem, że przejdą przez każdy ogień po to, żeby być razem. I to gdybyśmy mogli, ale oni nie mają tego doświadczenia.
1: Czyli już rozumiem, gdzie
2: i to jest. To jest trudne, to jest trochę jak w kościele musimy prowadzić teraz nową ewangelizację, bo ludzie tak naprawdę, wiele ludzi nie wie, co to jest prawdziwy kościół, nie? Bo znają to tylko tam z tych takich sztywnych jakichś tam norm, nie? Nikt im nie pokazał, co to jest.
1: Dni Dzień Ojca, co życzymy ojcom?
2: O Jezu, to jest trudne pytanie, bo musiałbym
1: sobie
2: życzyć.
1: Czas nasz się kończy.
2: Żebyście mieli dobre relacje z żonami. Reszta się ułoży.
1: A ja życzę, żeby ojcowie mieli jak najwięcej czasu dla dzieci, ale też dla całej rodziny, bo to jest istotne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wincenty Pipka, ojciec piątki dzieci, psycholog, coach, przedstawiciel Związku Dużych Rodzin 3+, był moim Państwa gościem. Ja już kłaniam się bardzo serdecznie i życzę dobrej niedzieli. Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Prawie w całej Polsce obowiązują alerty IMGW. Powiemy, gdzie przechodzą burze. Groźny pożar pod Warszawą, spłonęło 6 tirów. 90-letni meksykański dziennikarz komentuje swój 15. mundial. Jest 12. Marcin Bartnik. Prawie cała Polska w pogodowych alertach i to drugiego stopnia w wielu regionach kraju. Upał nie odpuszcza, a żar z nieba przeplata się z intensywnymi burzami. Mapy pogodowe śledzi nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Gdy patrzymy na mapy zagrożeń pogodowych, to jedynie na Pomorzu nie widzimy ostrzeżeń. Reszta kraju oznaczona na pomarańczowo, co oznacza drugi stopień alertów IMGW. Wczoraj najcieplej było w okolicach Zielonej Góry. Dzisiaj termometry najwięcej pokażą na wschodzie i w centrum.
2: Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na wschód kieruje się też najsilniejszy front burzowy.
2: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50. Milimetrów. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
1: Od rana grzmiało już w okolicach Mławy czy Płocko oraz Krynicy-Zdroju na południu.
0: W związku z nawałnicami minionej nocy strażacy w całym kraju interweniowali przeszło 900 razy. Połowa tych interwencji miała miejsce na Dolnym Śląsku. W związku z tym wojewoda powołał sztab kryzysowy. Pożar kilku ciężarówek na placu pod Warszawą. Strażacy nad ranem otrzymali zgłoszenie o płonących pojazdach w miejscowości Pabierowice koło Grójca. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Udział w pożarze brało 6 samochodów ciężarowych, 4 naczepy i 1 kontener chłodniczy. W jednej ciężarówce znajdowały się 2 zbiorniki gazu LMG, natomiast strażacy zajęli się zabezpieczeniem, żeby te zbiorniki nie osiągnęły temperatury, która mogłaby powodować ich rozszczelnienie.
0: Powiedziała nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Działania na miejscu zostały już zakończone, przyczyny pożaru na razie nie są znane. Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci jednośladów zrzeszeni w łódzkich klubach motocyklowych po raz kolejny zorganizowali akcję Motoserce. Na miejscu był Grzegorz Mnich.
4: Proszę zacisnąć.
5: Delikatna kobieta.
6: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu, no bo tak można zemdleć.
4: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
7: Nie jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
8: Ta akcja ma na celu zbiórkę krwi dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Berserkers, bo tak zaczęliśmy tą akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
9: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak trzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
10: No i krew się leje.
11: Leje się.
12: No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
0: Podczas poprzednich edycji Motoserca udawało się zebrać w Łodzi po 50 litrów krwi.
13: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz mundialowy rekordzista mający 90 lat, Roberto Guerrero, uczestniczy w piłkarskich mistrzostwach świata jako komentator już po raz 15. Jedynym mundialem, na którym nie był obecny, był turniej w Katarze w 22 roku. Zatrzymały go wtedy względy zdrowotne. Guerrero, urodzony w zachodnim stanie Michoacán w Meksyku w 1936 roku, trafił do dziennikarstwa sportowego przez przypadek. Pracując w lokalnej stacji radiowej, zastąpił przy mikrofonie nieobecnego komentatora.
14: To był serwis informacyjny w Radiu Plus, kolejne wiadomości o 13:00. Do pierwszej przeboje z nutą nostalgii ode mnie. Przed mikrofonem Andrzej Szczyszyn. Kilka godzin najbliższych spędzimy razem. Obiecuję, że będzie naprawdę dużo świetnej muzyki. Za parę minut Maryla Rodowicz, wcześniej Lubega, a teraz Tina Turner.

0: Na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii to Queen i utwór I Want It All. Piosenka powstała już w momencie, kiedy Freddie Mercury był chory, kiedy już, no niestety, jego zdrowie nie było najlepsze. Mimo tego wszedł do studia i zaśpiewał. Realizatorzy tej piosenki wspominali, że jego siła głosu była wyjątkowa jak na ówczesny stan zdrowia. I Want It All na naszej antenie w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Mamma Mia, zespół ABBA, a później Modern Talking.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch

0: Starczyński Salami Snack. Ciao!
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Modern Talking. Mamy dzisiaj niedzielę, 21 dzień czerwca. Imieniny i życzenia wszystkiego najlepszego dla Alicji i Alojzego. Z nietypowych świąt jest Święto Muzyki, obchodzone we Francji, no ale w sumie Święto Muzyki w Polsce to co dnia dla wszystkich słuchających Radia Plus, bo u nas te przeboje, które doskonale znacie, lubicie, które gdzieś tam przypominają różne momenty, bo to po prostu przeboje z nutą nostalgii. Orła Cieni, Various Monks teraz, później będzie m.in. Come On Sava i zespół Shorts.

0: W Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii to kombi i piosenka Black and White. Za parę minut Brian Adams, później Bonnie M. Tak do 13 dotrzemy, kiedy to serwis informacyjny, a po południu dzisiaj po 15 oczywiście muzyczny alfabet i Marek Sierocki. Dzisiaj gościem będzie Adam Hetman, polski kompozytor, który współpracował m.in. z Anną Jantar. Zapowiada się bardzo ciekawy program i mnóstwo historii związanych z polską muzyką. Po 15 zapraszam na program Marka Sierockiego.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

Za 3 minuty 13. O pierwszej na antenie Radia Plus serwis informacyjny. Sprawdziliśmy, co ważnego dzieje się w Polsce i o tym wam opowiemy. A później kolejne piosenki. Na początek wybrałem utwór Mike Oldfielda i Maggie Reilly. To już za parę minut. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Kraków.
1: Najpewniej jutro Szpital Południowy w Warszawie będzie miał nową radę nadzorczą. Za chwilę też apel policji w związku z kolejnymi utonięciami oraz powrót do kraju zabytków zrabowanych w czasie wojny przez Niemców. Jest 13. Marcin Bartnik. Jutro zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak informuje Stołeczny Ratusz, jej przyszli członkowie składają wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Gdy tylko je dostarczą, najprawdopodobniej w poniedziałek, nowa Rada zostanie formalnie wybrana. Już w piątek kandydaci zostali zatwierdzeni przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. Nastąpią one w czerwcu. Nie będzie w nich polityków, podkreślił. W czwartek dotychczasowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego na wniosek prezydenta miasta odwołała dotychczasowy zarząd placówki. Stało się to po aferze związanej z młodym lekarzem w trakcie specjalizacji, który w rok miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Policja apeluje o czujność nad wodą. Tylko w sobotę w Polsce utonęły 4 osoby. Do tragedii doszło m.in. na zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Burza złapała na wodzie 2 mężczyzn na deskach SUP. Jednego z nich nie udało się uratować.
2: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
1: Informował rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski. Poszukiwania drugiego z mężczyzn rozpoczęły się rano. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do 20 czerwca utonęły w całym kraju 54 osoby. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej część pociągów kursuje objazdami, a podróżni muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Więcej wie nasz poznański reporter Paweł Adamczewski. Powiedz, jak wygląda teraz sytuacja?
3: Pociągi PKP Intercity kursujące między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są objazdem przez Szczecin, co wydłuża podróż nawet o 4 godziny. Problemy mają też pasażerowie jadący do Zielonej Góry. Między Nowym Tomyślem a Bukiem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnik ostrzega również przed możliwymi odwołaniami części połączeń do Berlina. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Jeżeli planowaliście podróż tą trasą, warto na bieżąco sprawdzać portal pasażera. Bilety na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca zachowują ważność do końca miesiąca, a ich zwrot możliwy jest bez dodatkowych opłat.
1: Z Poznania Paweł Adamczewski, dziękuję za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do Polski wróciły kolejne cenne dzieła sztuki i zabytki, które przez lata znajdowały się poza granicami kraju. Wśród odzyskanych obiektów znalazł się m.in. pierścień należący do króla Zygmunta Starego. Niezwykle cenny okaz trafi do Krakowa, cieszy się profesor Andrzej Szczerski, dyrektor tamtejszego Muzeum Narodowego.
4: Ten pierścień składa się z dwóch elementów. Ze złota 24-karatowego, to ważne, bo ono jest bardzo intensywne, oraz ze specjalnie ciętego diamentu, który jest osadzony w górnej części, jest osadzony płasko. To jest też świadectwo tego, że był takim elementem prywatnym. Pierścień będzie pokazany w Muzeum Książąt Czartoryskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Chcemy go pokazać od samego początku lipca.
1: Do Polski wrócił też najstarszy zapis pieśni Gaudem Mater Polonia. Odzyskany fragment rękopisu to kolejne dobro narodowe, które zostało zrabowane w czasie II wojny światowej. Rękopis przez 6 wieków był w posiadaniu Biblioteki Seminaryjnej w Płocku, przypomina biskup płocki dr Szymon Stułkowski.
5: Prawdopodobnie najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia, który powstał z okazji kanonizacji biskupa Stanisława Męczennika ze Szczepanowa. Ja się cieszę, że to wróciło do Polski i jestem gotów zgodzić się na to, żeby to było tutaj właśnie w Warszawie pokazywane, bo na pewno więcej odwiedzających będzie mogło obejrzeć te karty.
1: Wśród odzyskanych obiektów znalazło się także 11 miniaturowych modeli kolejowych z dawnego Muzeum Komunikacji. Powrót tych zabytków do Polski to efekt współpracy Ministerstwa Kultury z partnerami z Niemiec.
6: To był serwis informacyjny w Radiu Plus, kolejny o 14:00, teraz przeboje. Będzie Krzysztof Krawczyk, będzie Percy Sledge za parę minut, a na początku Michael Field i Maggie Reilly, Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. How do you do? Jak się macie? Pyta zespół Roxette. Mam nadzieję, że dobrze, że miło, sympatycznie spędzacie niedzielne popołudnie, może na świeżym powietrzu, jak pogoda u was pozwala, a może po prostu w domu na kanapie odpoczywając. Najważniejsze jest to i z tego bardzo się cieszę, że jesteście z Radiem Plus. Dziękujemy i zapraszamy, bo za parę minut kolejne piosenki będzie m.in. Son of Jamaica i Gumbaya Dance Band.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
4: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

zespół Wet Wet Wet i piosenka Love is All Around. Wielki przebój, który powstał do filmu, także bardzo znanego. Cztery wesela i pogrzeb z Hugh Grantem. Niektórzy mówią, że to była pierwsza w historii komedia romantyczna. Film przeszedł do historii, ta piosenka również. Do niej chętnie często wracam, a i do filmu pewnie od czasu do czasu również. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, teraz na naszej antenie. Później będzie Albano i Romina Power oraz duet Pet Shop Boys.

0: Mały Elf. Przepiękna, nastrojowa piosenka Haliny Frąckowiak. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Będzie za parę minut Opus, Life is Life, później m.in. Urszula i Nasen. A po 15 przede wszystkim polskie przeboje, bo gościem Marka Sierockiego w muzycznym alfabecie będzie Adam Hetman Polski, kompozytor, twórca muzyki filmowej, współpracujący z wieloma artystami, m.in. z Anną Jantar, więc z pewnością jego przebojów nie zabraknie po 15. Zapraszam w imieniu Marka Sierockiego.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Reklama. Ooh.

Za 3 minuty 14. O drugiej najważniejszej informacji, które zebrał dla Was nasz zespół dziennikarzy, powiemy o tym, co się dzieje w Polsce, na świecie, a później wrócimy do piosenek. Rozpocznie Eric Astley, pojawi się przebój Together Forever. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dariusz Równicki wciąż na wolności. Jest list gończy za 49-latkiem, który miał zamordować teścia w Świętokrzyskiem. Fala upałów spowodowała nieoczekiwane problemy z czadem w wielu domach i mieszkaniach. Papież zaapelował o pomoc dla uchodźców. Jest 14. Marcin Bartnik. Szuka go ponad 300 policjantów, drony i helikopter. Prokuratura opublikowała wizerunek 49-letniego Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie w województwie świętokrzyskim.
2: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
1: Powiedziała nam Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną 516 385 635.
2: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Poszukiwania trwają trzeci dzień. Uczestniczy w nich około 300 policjantów wspieranych przez psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Teraz nieoczekiwany efekt upałów. Poszkodowanych zostało 18 osób. Ponad 700 razy w związku z czadem interweniowała od piątku Śląska Straż Pożarna. Tylko od wczoraj strażacy wyjeżdżali do 169 pomiarów, najwięcej w powiecie bielskim i Katowicach.
3: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku. Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji i może to doprowadzić do zatrucia czadem.
1: Tłumaczyła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków, która przypomina o montażu czujników czadu w kuchniach i łazienkach. Papież Leon XIV zaapelował o przyjmowanie uchodźców, którzy poszukują ochrony i bezpieczeństwa. Jak mówił podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, nikt nie może odwracać się w drugą stronę wobec tych osób. Papież nawiązał w ten sposób do obchodzonego w sobotę Światowego Dnia Uchodźcy, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upalny weekend zachęca do opalania, ale zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. Dlatego eksperci ostrzegają i radzą unikać długiego wygrzewania się. Z Joanną Samburską z Sanepidu rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
4: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa, bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
5: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
4: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka.
1: Pamiętajmy, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody, dodaje ratownik Jacek Organiściak.
6: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. W alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie, korzystajmy z wody z głową.
1: Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do 20 czerwca utonęły w kraju 54 osoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już dziś kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Malta startuje w Poznaniu. Na początek koncert Za Miłość przygotowany przez Natalię Kukulską.
7: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder. Zalia, ja też zaśpiewam i również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Koncert samych gwiazd startuje o 19 nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, a Malta Festiwal potrwa do przyszłej niedzieli.
8: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus, kolejny o 15, a teraz już przeboje. Za parę minut Baim i Szklanka Wody, później m.in. Michael Jackson, a zaczynamy od piosenki Together Forever i Rick Astley. Przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn, zapraszam na kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii.

0: W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Black or White to oczywiście Michael Jackson. W weekend u nas mnóstwo muzyki polskiej, zagranicznej, tej starszej i też tej trochę nowszej, ale nie tylko muzyka, również rozmowy o piosenkach. Po 15:00 dzisiaj muzyczny alfabet Marka Środkiego. Jak co tydzień goście, tym razem Adam Hetman, więc alfabet z literą H. Adam Hetman to polski kompozytor, twórca muzyki filmowej, ale współpracujący także z wieloma artystami, m.in. z Anną Jantar. Po 15:00 zapraszam na muzyczny alfabet Marka Środkiego z Adamem Hetmanem.
1: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

La Isla Bonita i Madonna na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Oficjalnie jutro rozpocznie się lato. To kalendarzowe, 22 czerwca, jak co roku. No ale takie lato astronomiczne, wiadomo, że zaczyna się różnie. Tym razem będzie początek dzisiaj. O godzinie 16.24. To wtedy przesilenie i zaczyna się lato, więc kalendarzowo świętujemy jutro, a astronomicznie już dzisiaj, przypominam, 16.24. Na naszej antenie Wake Me Up Before You Go Go, duet Wham, a później Simple Red.

0: To zespół Bain i piosenka Piechotą do lata. Wspominałem, że dzisiaj zaczyna się astronomiczne lato, no i jak się wybierzecie na taki dłuższy spacer, tak żeby do 16:24 się przejść, no to rzeczywiście można wybrać się po prostu piechotą do lata, tak jak w tej piosence. Na antenie Radia Plus za chwilę The Blue Café, Chris Ria, później Marek Grechuta i tak dotrzemy do 15, kiedy to serwis informacyjny.
1: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama.

Za 3 minuty 15. Godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie polski kompozytor Adam Hetman. Zapraszam, spędźcie to popołudnie z nami. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, moim i Państwa gościem Adam Hetman, a za nami Barwy Lata, to piosenka, którą zaśpiewała Anna Jantar. Adamie, pochodzisz z takiej bardzo artystycznej rodziny, twój tata był kompozytorem, dosyć wcześnie zacząłeś komponować piosenki.
1: Bardzo wcześnie, bo jeszcze w średniej szkole muzycznej pisałem wtedy muzykę taneczną, bo wtedy była jeszcze moda na to, były zespoły, które w lokalach, w restauracjach grały na żywo.
0: To były słynne dancingi.
1: Dokładnie. Zacząłem właśnie od takiej muzyki instrumentalnej, tanecznej. Tanga, bossa nova, wals. Od tego zacząłem. Natomiast później pisałem na konkursy różne. No wiadomo, że od czegoś trzeba było zacząć. Konkursy organizowane przez organizatorów festiwali. Wtedy było sporo festiwali. Poza opolskim i sopockim jeszcze był Kołobrzeg, Zielona Góra. Ale głównie pisałem do Kołobrzegu i do Opola. No i tak się złożyło, że wygrywałem w konkursach na piosenkę do tych festiwali. No i tak to się zaczęło w zasadzie. No i oczywiście studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie nie mogłem niestety

0: Shinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Reklama.

0: Radio Plus, Muzyczny Alfabet, nasz pierwszy wspólny maj. To piosenka, którą zaśpiewał nam Andrzej Tenarta. Utwór oczywiście skomponował nasz gość. No i ten maj to dla ciebie wyjątkowy miesiąc.
1: No oczywiście, że tak. No skoro urodziłem się 1 maja, no to rzeczywiście jest to dla mnie ciekawe. Jeszcze dodam, że 51 roku.
0: Ty jesteś bardzo pracowity, bo to święto pracy, czyli w zasadzie mogłeś albo świętować, albo pracować.
1: To znaczy zawsze nie świętowałem, tylko oglądałem w telewizji pochód, ponieważ uważałem, że to jest jakieś takie dowartościowanie moich urodzin. Natomiast moją datę...
0: Bardzo oryginalna interpretacja.
1: Moją datę urodzin czyta się w obie strony tak samo. 1, 5, 51. No i pamiętam, jak w szkole, w liceum trzeba było pójść na pochód. Wszyscy byli zorganizowani, prawda, że muszą. Natomiast ja z tego powodu, że miałem te urodziny, no to w jakiś sposób przymykano oko i mogłem nie pójść, także nie byłem nigdy na pochodzie. Ale piosenka Nasz pierwszy wspólny maj to była piosenka Nasz pierwszy maj. Mhm. I cenzura nie chciała tego zaakceptować po nagraniu i stwierdziła, że no nie, to takie czasy były wtedy. No i musieliśmy z Andrzejem Jastrzębiec-Kozłowskim tutaj troszeczkę zmienić i dodaliśmy Nasz pierwszy wspólny maj. No i przeszło jakoś.
0: To były trudne czasy. Autorzy musieli różnych sztuczek używać, żeby te teksty były zatwierdzone przez cenzurę.
1: Tak samo jak artyści kabaretowi. Mhm. To wszystko musiało być tak zakamuflowane, żeby się cenzura nie przyczepiła, a ludzie zrozumieli, o co chodzi.
0: Adamie, sprawdziłeś się w swojej pracy nie tylko jako kompozytor, ale też jako organizator imprez, w których ja miałem przyjemność kilkanaście razy brać udział. To były wielkie, wielkie takie festyny z okazji święta Pragi Północ?
1: Nie. To były festyny praskie. Dwa rocznie. Od 95 roku, jak zacząłem pracę w tej dzielnicy, w urzędzie dzielnicy, to organizowałem z okazji Dnia Dziecka i z okazji zakończenia lata. Czyli no czerwiec, wrzesień.
0: Plejada gwiazd. Pamiętam kiedyś występ Budki Suflera tuż po wielkim sukcesie takiego tanga. No tłumy, które były w Parku Praskim, nie do policzenia.
1: Tak, Budka Suflera spowodowała to, że wydano zarządzenie o imprezach plenerowych, ponieważ wtedy tego nie było. Natomiast ja, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z bezpieczeństwem, jak gdyby wyprzedziłem to wszystko, zapewniając straż miejską, policję, strażaków, żołnierzy, harcerzy, służbę medyczną i tak dalej. Ja to wszystko miałem, natomiast no, gdybym tego nie miał, to koncert Budki Suflera by się nie odbył. Te tłumy ludzi, które wtedy przyszły, jak miasto zobaczyło te tłumy, no to stwierdziło, że jednak musi być jakiś przepis na to, żeby inni, którzy chcieliby robić festyny, stosowali się do pewnych zasad. A jeszcze wracając
0: co,
1: do...
0: Jeszcze chciałbym ci powiedzieć, że z tym koncertem wiąże się pewna anegdota. Przed występem siedziałem w garderobie z Romkiem Lipko i podeszła młoda dziennikarka z jakiegoś radia i mówi: panie Romualdzie, czy mogę zadać panu jedno pytanie? Proszę. Jak to jest, że pan te utwory pisze, że one są takie melodyjne, wpadają w ucho, każdy może je zaśpiewać? Na ci młodzi kompozytorzy to tak nie bardzo można te piosenki zanucić. A Romek z takim swoim poczuciem humoru powiedział: proszę pani, bo ja to piszę po tych białych klawiszach, a oni po tych czarnych.
1: Rewelacje.
0: Także nie, to Romek mi się teraz przypomniało, bo Romek miał takie bardzo specyficzne, fajne poczucie humoru.
1: Owszem.
0: No ale wielkie gwiazdy pojawiały się na tych koncertach. I tak. Byłeś takim prekursorem tego typu koncertów, bo dopiero potem inni przychodzili, podglądali, próbowały inne dzielnice, inne miasta próbowały robić tego typu rzeczy.
1: Tak, masz rację. Ja byłem pierwszym pomysłodawcą takich festynów.
0: No i też dzięki tobie powstała muszla koncertowa, bo trzeba było gdzieś tych artystów umieścić.
1: No więc z tą muszlą to był taki problem, że jak zostałem tam zatrudniony w tym urzędzie Praga Północ, to była muszla drewniana, piękna, wykonana przez górali i tam miała się odbyć moja pierwsza impreza, którą zorganizowałem z okazji Dnia Wagarowicza. I proszę sobie wyobrazić, że w noc przed tym dniem ktoś podpalił tą muszlę i ona spłonęła. To był zabytek. No i potem została tylko betonowa scena, na której stawiałem namiot przez 2 lata, pierwsze organizując festyny, natomiast potem tą muszlę odbudowano już betonową, tak żeby się nic nie stało. Natomiast mnie tam zatrudniono po to, żeby właśnie tam trochę tej kultury było więcej w tej dzielnicy i powiem szczerze, że udało mi się to zrobić, ponieważ te festyny, o których wspomniałeś, ja jeszcze organizowałem koncerty w katedrze świętego Floriana i w bazylice na Kawęczyńskiej.
0: Coś mi się przypomina, że był taki przegląd orkiestr dętych też w tej muszli robiony w wakacje.
1: To znaczy był, ale to później było trochę, wiesz, to było trochę później. Natomiast ja jeszcze tam zorganizowałem Dom Pracy Twórczej Dzieci w Szkole Muzycznej na Namysłowskiej. Bo tego wszystkiego tam nie było. Nie było Domu Kultury. Potem jak gmina Centrum w Warszawie przestała istnieć, to wtedy Domy Kultury na Zaciszu i na Targówku były. Natomiast Praga Północ została jak gdyby wyizolowana z tego i nie było żadnej kultury. W związku z tym Kino Praha, gdzie organizowałem wystawy, te koncerty w katedrze świętego Floriana i w bazylice na Kawęczyńskiej, festyny, coś jeszcze, no trudno w tej chwili powiedzieć, ale tego było strasznie dużo i dzięki temu ta dzielnica zaczęła, że tak powiem, istnieć. No doprowadziłem w końcu do tego, że powstał Dom Kultury Praga, którego byłem pomysłodawcą, realizatorem i pierwszym dyrektorem.
2: Muzyczny alfabet. H jak Adam Hetman.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, w naszym studiu Adam Hetman. Przed chwilą kolejny jego wielki przebój, Był taki walc, Ewa Śnieżanka. Och, jaki to był przebój, powiem ci. W koncercie życzeń w radiu bardzo często można było usłyszeć. W podwieczorku przy mikrofonie to były takie popularne audycje. I piosenka naprawdę była wielkim przebojem.
1: Ja myślę, że ona jeszcze jest. I mam taką nadzieję.
0: Hity są na czasie, a przeboje są na stałe.
1: Przeboje są na stałe, tak, to racja. No jeśli chodzi o tę piosenkę, to poznałem panią Ewę też świeżo po studiach i spodobała jej się ta piosenka po prostu i cieszę się, że ona to nagrała i że śpiewa to do dziś, także cóż, cieszę się, że tak się stało.
0: Kiedyś tak było, że artyści mogli sobie wybierać przeboje, piosenki, które były pisane dla nich bądź na jakieś konkursy. Dziś często tak się zdarza, że wykonawca pisze słowa, muzykę, nagrywa to, produkuje, jeszcze często sam robi teledysk. No nie do końca to jest dobre. Myślę, że dobrym wyznacznikiem naszego show biznesu niegdyś było to, że teksty pisali zawodowcy, dawali tym tekstom jakąś duszę, a utwory komponowali, no też przygotowani do tego kompozytorzy.
1: Święte słowa powiedziałeś. Rzeczywiście tak kiedyś było. Żałuję, że to pomału zanika, ci prawdziwi literaci, tekściarze, no to wiemy, bo w Opolu na przykład organizujesz wspaniałe koncerty poświęcone Jacek Cygan, Bogdan Olewicz, myślę, że i Mogielnicki by się przydał i Krzysztof Dzikowski. Kondratowicz już niestety nie żyje, ale też napisał mnóstwo znakomitych.
0: Dwa lata temu.
1: Był, faktycznie, tak. Także warto przypominać te nazwiska, ponieważ oni wtedy tworzyli tą muzykę rozrywkową poprzez swoje teksty.
0: Tak.
1: Ja piszę piosenki do tekstu. Piszę muzykę jako utwór instrumentalny i nie chcę, żeby do tej muzyki powstał tekst. W związku z tym jest to jak gdyby u mnie oddzielna sprawa. Natomiast jeśli mi się podoba tekst i chcę w jakiś sposób zaistnieć z różnego powodu, a to z tego powodu, że pora roku jest albo święto, albo koncert życzeń, albo coś innego, ja takie tematyczne teksty wybierałem, żeby po prostu chodziły na antenie. Lato z radiem na przykład, to właśnie wspaniała audycja, która lansowała mnóstwo piosenek. No szkoda, Że jakoś to wszystko
0: znika. Biznes się zmienił, świat się zmienił. Ty też masz swoją playlistę, swoją składankę w jednym z serwisów streamingowych. Także no, ten show biznes się zmienił. Kiedyś to było wydawane na płytach, każdy artysta cieszył się, że ma płytę, jeszcze taką winylową, potem płytę kompaktową, a dziś to wszystko fruwa gdzieś w powietrzu, ale możemy w każdej chwili, w każdym miejscu posłuchać.
1: Nie no, cieszę się bardzo, bo kompozytor żyje poprzez swoją muzykę i między innymi właśnie na tych platformach streamingowych kilku jest moja taka płyta w cudzysłowie pod tytułem O miłości każdy marzy i tam jest ponad 40 moich piosenek, a niezależnie od tego są też utwory na platformach z muzyką instrumentalną pod hasłem Adam Hetman, muzyka instrumentalna. Polecam.
0: Powiedz mi, czy jeszcze coś tworzysz, jeszcze komponujesz, czy już raczej...
1: To znaczy, wiesz, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy jeszcze coś tworzę, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, działam społecznie w Polskim Związku Autorów i Kompozytorów ZAKR, w związku z tym bardziej zajmuję się organizacją i oceną tego, co jest. Związek organizuje bardzo fajny festiwal polskiej piosenki, Kryształowy Kamerton, w którym biorę udział bardzo czynnie. No oczywiście jeszcze inne imprezy, ale to jest jak gdyby, no może nie moja domena, ale moje zainteresowanie. Pracując w reprezentacyjnym zespole artystycznym Wojska Polskiego, gdzie byłem dyrektorem naczelnym i artystycznym przez 11 lat, to w tym zespole pisałem piosenki. To było stosunkowo niedawno, do różnych widowisk, koncertów patriotycznych i nie tylko patriotycznych, bo zespół, można powiedzieć, że był takim teatrem muzycznym. 180 artystów, to jest spora
0: grupa, tak. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wielu ciekawych rzeczy, choć znamy się wiele lat, to powiem ci, przez te 2 godziny kilka ciekawostek dowiedziałem się od ciebie.
1: No cieszę się, ja jeszcze tych ciekawostek mam bardzo dużo.
0: No to przed nami kolejne spotkanie. Za jakiś czas bardzo ci już teraz zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję i polecam moje utwory słuchaczom.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
4: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Hej, to IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
8: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
7: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
9: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
0: Reklama.

Radio Plus Kraków.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Nie chcesz być sam?
5: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
4: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
5: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.

0: Kolejny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.

0: reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Sing away, Kathy.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach.